0: w Telbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dzielnicowi z posterunku policji w Luzinie spotkali się z uczniami szkoły podstawowej. To z okazji podsumowania akcji rowerowy Maj. Wydarzenie to było okazją do wręczenia nagród najbardziej aktywnym uczestnikom przedsięwzięcia, którzy przez cały okres trwania akcji chętnie wybierali rower lub hulajnogę jako środek transportu i aktywnego spędzania czasu. Podczas spotkania policjanci przeprowadzili również krótką pogadankę profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z rowerów, hulajnóg oraz innych jednośladów. Szczególną uwagę zwrócili na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zachowanie ostrożności podczas przejeżdżania przez jezdnię oraz odpowiednie wyposażenie roweru. Mundurowi podkreślili także, jak ważne jest noszenie kasku ochronnego podczas jazdy. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku na wszystkich rowerzystów, to dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, jest to już obowiązkowe, a ponadto kask znacząco zwiększa bezpieczeństwo i może uchronić przed poważnymi urazami głowy w przypadku upadku lub zdarzenia drogowego. Policjanci zachęcali również do stosowania elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność i zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gdyni. Ruszyły konsultacje w sprawie Drogi Czerwonej. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie otworzyło konsultacje publiczne projektu programu rządowego, który ma zagwarantować stabilne finansowanie dla blisko 9-kilometrowej Drogi Czerwonej w Gdyni. Jak mówi wiceprezydent miasta Rafał Geremek, Droga Czerwona to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Gdyni, portu Gdynia i całego regionu. Od wielu lat zabiegamy o jej realizację, ponieważ pozwoli ona wyprowadzić ruch ciężarowy z ulic miasta i zapewni bezpośrednie połączenie portu z siecią dróg krajowych. Budowa Drogi Czerwonej jest również

nierozerwalnie związana z planowaną przebudową estakady Kwiatkowskiego, która stanowi główną trasę dojazdową do portu. Inwestycja została podzielona na 3 odcinki o łącznej długości około 9 km. Trasa powstanie jako droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, i będzie spełniała wymaganie Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T. W projekcie przewidziano również rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, w tym kładki oraz tunele. Konsultacje publiczne projektu programu rządowego prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Uwagi i opinie można składać do 6 lipca. Szczegóły dotyczące konsultacji oraz treść projektu programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego ma nowego dowódcę. Został nim wiceadmirał Piotr Niedź. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Wojskowego to jednostka szczebla taktycznego. Dowodzi wydzielonymi siłami marynarki wojennej na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, a także wydzielonymi siłami dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania sił zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR. Uroczystość oficjalnego przekazania obowiązków w tym stanowisku odbyła się w czwartek 18 czerwca na pokładzie okrętu ORP Błyskawica. Wiceadmirał Piotr Niedź jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis. 15 sierpnia 2019 roku został mianowany na stopień kontradmirała. Z kolei 11 listopada 2025 roku otrzymał awans na stopień wiceadmirała. Z jego sylwetką bliżej zapoznać możecie się ze strony gdynia.pl. Specjalna komisja sprawdzała miejsce, na którym doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku w Dobrzewinie. Nie żyje 70-latek. Do zdarzenia doszło w niedzielę 7 czerwca. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wejherowskiej drogówki, którzy ustalili wstępny przebieg kolizji. Z ich ustaleń wynika, że 70-letni mieszkaniec gminy Szemud poruszał się hulajnogą elektryczną chodnikiem w kierunku ulicy Bojańskiej. W pewnym momencie na wysokości jednej z posesji niespodziewanie zjechał na jezdnię i uderzył w prawidłowo jadącego Volkswagena. Za kierownicą samochodu siedziała mieszkanka gdańska. Kobieta była trzeźwa i nie odniosła obrażeń, natomiast 70-latek w wyniku zdarzenia doznał licznych obrażeń ciała, w tym urazu głowy. Został przetransportowany do szpitala. Badania alkomatem wykazało, że 70-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Niestety mężczyzna zmarł. W związku z tym według procedur miejsce wypadku badała specjalna komisja powypadkowa. W czynnościach 18 czerwca uczestniczyli m.in. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kierownik prewencji Komisariatu Policji w Szemudzie, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele zarządcy drogi oraz oficer prasowy wejherowskiej policji. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabu Anetta Potrykus, komisja została zwołana po otrzymaniu informacji o śmierci 70-letniego mężczyzny, który brał udział w zdarzeniu drogowym jako kierujący hulajnogą elektryczną. Ze wstępu ustaleń wynika, że mężczyzna poruszał się chodnikiem i prawdopodobnie nagle zjechał na jezdni i uderzył w samochód. Stołówka w Puckiej Podstawówce przejdzie modernizację, co dzięki pozyskanym środkom. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu Moduł Trzeci. Całkowita wartość zadania wynosi 100 tysięcy złotych, w tym wkład własny gminy to 20 tysięcy. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie stołówki oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku, a zakupione wyposażenie trafi do obu budynków. W ramach zadania zakupione zostaną nowoczesne urządzenia gastronomiczne, wyposażenie ze stali nierdzewnej, meble kuchenne oraz sprzęt niezbędny do przygotowywania i wydawania posiłków. Wśród nich znajdą się m.in. nowe stoły oraz ławki dla uczniów, regały do magazynów oraz nowe lodówki. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Młodzi mieszkańcy Redy pokazali, że wiedzą, jak debatować. Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie zorganizowała warsztaty debat. Wydarzenie w formule Cafe Table odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Warsztaty stały się przestrzenią do rozmów, wymiany poglądów i wspólnego poszukiwania nowych pomysłów przez młodych ludzi. Celem było to, aby dać młodym przestrzeń, aby porozmawiać o różnych tematach, spojrzeć na nie z wielu perspektyw oraz podzielić się własnymi doświadczeniami i opiniami. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, cieszymy się, że uczniowie klas 8 tak aktywnie włączyli się w spotkanie. Takie spotkania pomagają rozwijać umiejętność dialogu, współpracy i budowania świadomej społeczności młodych mieszkańców Redy. Jak wyglądały warsztaty? O tym możecie przekonać się z galerii fotografii opublikowanej na facebookowym

0: w profilu Urzędu Miasta Reda.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
5: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
4: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
5: Buty nasze KGW z Leśna, z regionalnym Asmaćkama i z Gorącym Aplincama.
4: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
5: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
4: To co?
5: Widzimy się w Marszewie.
4: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
5: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgę dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Czerliści klnie, swicy banią i dostaje sam w rancem z cewgłe śmyla.
2: Więc cim prędzej biegnął nazad, siukum zakłeniamy i ziem na los i nareszce płemniedze furamy. Lecim zazrzył do półkłeśków, tym sam przekłynąłem zieju, swojech dwóch kłebieli na saniach nie miałem. Wsiedkłe coste w nie włozie ładopicy i jadła, jako z hitro kanalią mnie do zdebła skradła.
3: A ziebe cą kule ciede, ziebe dziś to wsiedkło kłescą w gardle cysta. Te besty obrzetkłe, żebes nigdy za tą kradze śnieły ględu nieba, żebes nikt ze sana zemni nie dorobił chleba. Tak ziem weklum psa złodzeja, co są jeno zowie, ale decht ziem w piń zabyciu ziem je w głęły głowie. A tu w kłeło mojech sani wieldzi zbiegłe wiskłe, wsieści dzece sobie robią ze mnie płes mnie wiskłe. I zemie sam we sirzają kartuści łobuzę. Punczor liści przepił ciopka, łelni moka puzę. Ty ziem chwycił sa za włosy i ziem sa zawstydzył, bo ziem wiedzył tere ciemu nord zemie siedzył. Zare ziem wiąc weprzank kłenie wprowadził do stani, a usknechtowi dył ziem berjelt, be pilowu sani. Kyzył ziem włoziec dla nich sana kunsk zadrypci, a ziem płesiet siukać śmyla, co przedaje ciopcie. Serce we mnie mocno biło, ciem włazeł do niegłe. Miłem strach tyś, be mnie czasem nie zrobił co złygłe. Śmulek niby mnie płewitu ciule, doch z przekąsą. Lesym slipią, wzyru na mnie smiejącą płed wąsą. Fejny kapuzą są webirą z siadem i klapamy i sam pitum. Co kłeśteje, kłypiec mnidzynamy? Ny, pun szlachcyc bandze wiedzu, co ten móc kłeśtuje? Hitry hajłet powiedział, cwaj doler fedruje. To doch było mnie za drogłe, chwitum sa za głowa i tak jak te ziunkłe kyżyś byda ja płyłowa. Nie chcył jednak nic łepuscec, wiąc ziemy wesiedz z ludę, ale ciopnik hitro jucha wrześci za mną sludę. Panie szlachcec, jeś na słowa, dokąd to punidzę? A co tobie na tym dzinie, rzeka, głupi ziedzę? Ni, bo jebem

0: panu strącić skłewny robłety, mógłby dostać móc ten darmo i jeść pyra złoty. Ci je uciu zarubku, ty mnie wziął na handka, aby do chsawy dowiedzieć, co on chce do smantka. Wiązziem wrócę do ciopnika. Ty łen miesą pito, cię chcą jachać do cynowa i zajaci mito. Tak je dalek nie pojada, rzekłem jemu na to. Chcą tam prawda rozpojachać, ale jaś na lato. Nie mam czasu, bo dziś jada do płycka płysejce. Niechże chłopc mnie łeti drodze wiący ju nie plece.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa.

0: Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata.

0: Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Reklama.
4: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
5: Jak chletkłe może człowiek popsec ścieżcy dredzim w jedny chwilę, a rzecym nie naprawi dłudzim. Jedno słowo sztolnika, jakże me bebele szczęslewi. Kto wi, może dotąd me beziele, może i on przez swoim kłechunnym dzecauncu, przez swoi snuziejewie, przez swoim fuerzzauncu, on by skreśnił spłekłejny. Może wnuci swoje, on by kłelibu. Też co? Nas zgubił łebłeje i sum, i to mordactwo. I wszyscy nastamstwa przez sprawę, wszyscy moi bide i przestępstwa. Już korzyc nimum prawa, je igłę morderca. Już korzyc nimum prawa, przebuczywą mu z serca, ale i łen. Żeby ju chłodz rys, ścierą on mnie z rzeku zowu, błę znu na się wsieciecy. Ciejbe nie przejmuewu mnie w głos cena, to kto wi? Może bym łediachu rozgłoził sa, szkalowu w końcu głę łebniechu. Ale on, chytro błuszny, ju mił łódba znowa, udywu, że mu nawet nie wlecało w głowa, żeby je, ale taką chcę wejmiec żeń błewu. A ju był mu potrzebny, ju mił pływeżani kuel szlachtej, lubiele mnie w siedce zamianie. Tej łen niby miłosce mojej nie dostrzegł, głosu mnie dechc jak przódę, a nawet naligł, żeby ją cząscy bywł. Ciej me bele sami, jak widzą moje łeci pociemniały łzami i ters zapełnął i już wybuchnął głetowu. Chytry staryśk, wnetk rzucił obojętnie słowo, łe procesach, sejmikach i łewach. Ach, nie rys prze cieliśkach, ciej sa skreśniwu, ciej mnie tak scysku i odryszstwie zagwysniwu, błe on chcył mojej siable cie kreści na sejmie. Ciej je tej musił nawzój scyskać głę uprzejmie, to tak we mnie głyś cipia, że na wkół cesku slena w gębie, a dłonią ju szklunka zcyskł. Chcą splenąc na to dreszstwo i wnet krzabla dostać, ale jewa, czy uzdrza mój zdrok, moja płestac. Bezgodziwa,

Nie wiem jak. Co sa we mnie dzało? Usce głewo wdyrała, lice jej bledniało, a był to taci snyzi gły łębuszk, le techni zdroch miała płoczesny taci. I tak cechi. Tak, ja nie lści, że nie wiem, je nie miał śmiałosce, żeby ja głosiec, strasiec. Tej był decht w cechłosce. I je, zadzierca sławni w letwie cały, wele co wej przed mną nwiąksi pańce nirus drżele, co nie miał dnia bez bitci, co jeś tolni kłewi decht nijak sapły krzywdzec nie dół i królowi, co rozżartost na miszy w prywie mi sprzeczka. I wnęcia zły i spity miłciu jak łewiczka, jak ciejbem sanctissimus łyzdrzu. Wiele razy, co je chcył tak serce łetworzec, i usa nawet przed nim do prosp łukłeżec, leciej jezdrzył mu w łecie, a z płatku wezdrzeń ze mnie jak lód. Wstyd nie był mojego skreszeniu. Je miał gun znowa jak rozemni dyskurować o sprawach, o sejmikach, a nawet kaś puertować. Wsiedkłe to prywdać z buche, żeby nie ubliżeć te mionowi sopleców, żeby sa nie zniżeć przed pana prosbą darmłe, nie dostać łedmłewe. Bo ja ci to bebełe midze szlachtą młewe, ciejbe wiedzeli, że jynen jack. Soplece, chłere szkłewie, dać czur ci nie chce. Tak mnie wej jac skłewi, czurni krepedele. W końcu, sum ju nie wiedzu, jak sobie poradzec. Ju tej łód był, że szlachtę miu pług zgromadzec. I łopuscec na jedno płewiu ty tatczezna, braca gdzie na młyskwa, czy na tatarszczezna. I zaczął słajna. Jada łedwitać sztolnika w nudzei, że ciej łózdrzy wiernigłe partnika, dywnigłe przyjaciela, bez mała domika, z którym pił i łejowu przez tak długi lata, ters łodzenki włanigłe. I gdzieś na zbirk świata jadą cigłe, że młeże stareż ksa płereszy i kłe chłoc mnie płekyzie peź na lecci deszy, jak nen smulszk rodzi. Ach, to chłoc na dnie serca mył przyjaciela, choćby mył skra ciecy, czyj sa w nim rozdzela, to bandze sama uskra ta przełodwita nim, jakby ostatni płomek rzecu przeskły na nim. Ostatni rys, czyj skarnia przyjaciela resi często ze mnie sigłe łeka łiza zresi. Bidny, czyj cknałe moim młodiachunku zbladła była ciesto łece. Decht, co trupa nie padła, nie mogła nic przemówić, jeśli sa pustyła z trego łze, bo nam je chca i tej płezną hewłę. Darza, pierwszy rys w rzeci mił sa łzama zalił z radosce i z wątpieniu. Zabucił sa, szylił. Jeju chcył znowa padnąć łejcu płednodzi, widz sa jak włęż. Kwelun, łełac, łejcie drodzy, wez za sena cię zabij. W nym sztolnik postępny, ze mnie jakby sztuł psole. Płociesny, łebojantny, naczuł dyskurs. Wej łecim, łe córci wieselu. W ty chwile, neger wazy zwyż przejacelu, musz lec ci serce. Sztolnik rzekł. Panie sopleca, prawie przejechał do mnie swyk kasztelanica. Kłete, ale jest mój drech. Cesz te płewisz na to. Wiesz waspun, że mum córka snużył i błegatu, a kasztelun witepści. Wejle to w senace niści drążkłewi krzasło. Cesz mi radzysz pracę,

przesto nie pamiętam, co jum mu rzekli wieranick. Na kłenia sydł i tej był uciekły. Jaceku łeusz tekyć. Mędry to przecieny.

Mił też dba wykradac, był zemstny jawno, żeby tak chytro śmierć zadać polszcimu panu w Puelsce i w zmowie z Meskyla. I nie był w zmowie, tej Jack odpowiedział z żyla. Był ta brat i mógł zamku też, cie była wojna, wyrwać ją, rozbić często jego zumk w Peżena. I miał za sobą dobrzy niż tere dworunci. Ach, ciej by łona była jak nasze szlochunci. Młecny i zdrowu, ciej by łucesci, płegłeni, nie zlankła sa. I mogła słychać się w red broni. Le łona bidny, tak jak starsi piescele słabu lanklewu. Był to robyćk jak młotele, łezymku gąsowiczka. I tak ja z zagrabic, dotknąc ja zbrojną ranku, to by było ja zabić. Ja nie mógł. Ni. Płemset sa jawno, szturma zunk rozwalec w gruzę, wstyd be rzekle. I że je tej decht mstył sa rekuzę. Sztykyciu, twoje serce belni, nie je w młece wściecca. Wiele je piekła w obreśni busznoce. Błyszny Diochinc zaczął mnie lepsi plany rajc. Płemstet za krwawłe, ale łerąc płemstę tajc. Nie bewac w zumku, miłość serca we kłożenic, decht zebuciec łe jewie. Zinu sa łożenic, a później jacis wynalazł za wyręk płemstet za.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Elbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu

0: programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Reklama.
4: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
6: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
5: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
4: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
7: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3
4: I grat jutro też bardzo gorąca, a burze mogą już wędrować po całym.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol.

0: Spółka ZOO. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są przedstawiciele klubu rowerowego Strzebilino, czyli Karol Mielewski i Artur Szczypior. Witam Was serdecznie.
4: Witamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Tak, ostatnio się często widujemy, ale to bardzo dobrze. Teraz już wcześniej zapowiadaliśmy to, co się będzie działo, jeżeli chodzi o całą wielką wyprawę, przygotowania do tego, żeby przejechać całą Polskę w szczytnym celu. A teraz możemy już powiedzieć tak, udało się.
5: Tak, dokładnie. Udało się. Cała akcja, o której wcześniej wspominaliśmy, dobiegła końca. Dojechaliśmy szczęśliwie. Wszystko poszło zgodnie z planem. Może troszeczkę pogoda nam nie dopisała, ale cel, w jakim jechaliśmy, czyli tym szczytnym, właśnie dla Madzi, dla Józia, aby pomóc im w takim codziennym życiu, ich rodzicom. Tak więc to wszystko się udało. To najważniejsze. Każdy szczęśliwy. Historia się zapisała w naszych właśnie tutaj umysłach, tak więc wszystko bardzo dobrze się zakończyło.
3: No właśnie, powiedzmy przede wszystkim, bo chodziło w waszym wykonaniu o to, żeby przejechać całą trasę, oczywiście w kilka, łącznie ile u was osób było? 9, 10, 11?
4: 11.
3: Jak tam, na 11 się skończyło, tak? Bo jak jeszcze rozmawialiśmy, to jeszcze kolejne osoby dochodziły, to tak było dosłownie, jeszcze nie wiedzieliście nawzajem chyba, kto jedzie, kto nie jedzie, a to było przecież parę dni przed wyjazdem. Zakopane Hel, olbrzymia ilość kilometrów właśnie w tym szczytnym celu. Przypomnijmy, skąd w ogóle ten pomysł się pojawił, żeby coś takiego zrobić, dokonać jako klub rowerowy.
4: No tutaj wpadliśmy na taki pomysł, żeby przejechać właśnie dłuższą trasę, dlatego z tego tytułu, że jeździmy dosyć wiele tych kilometrów, ale chcieliśmy zrobić taką dłuższą trasę. Później jakby dołożyliśmy do tego taką cegiełkę, że zrobiliśmy jakby to w sposób też charytatywny, żeby nie jechać tylko dla swojego celu sportowego, ale żeby to przejechać też dla kogoś. I tutaj udało nam się jakby wymyślać, czy powiedzmy poszukać, znaleźć dzieci, które potrzebują pomocy, czyli Madzia i Józio, tak. Zrobiliśmy takie, powiedzmy, zawiązaliśmy sobie taką grupę wstępną osób, które chciałyby jakby pokonać tą trasę, czyli te 1100 kilometrów. No i tak formalnie trzeba powiedzieć, że w końcu finalnie wyszło, że było to 11 osób, tak, czyli jeżeli mi się uda wszystkich wymienić, czyli tak, Mateusz, Jacek, to osoby, które jechały naprzemiennie i prowadziły naszego busa, dwie nasze jakby panie, czyli Asia i Kasia, Karol, Paweł, Bartek, Andrzej i jeszcze Emil oraz Rafał, którzy
3: i Artur.
4: I ja na końcu, którzy dołączyli do nas na dwa ostatnie etapy. Sześcioro z nas udało się pokonać tą trasę w całości. Właśnie dwie osoby jakby na ostatnie dwa etapy do nas dołączyły. Część osób jakby naprzemiennie. Jedna osoba niestety musiała jakby na jeden etap zaprzestać jazdy, ponieważ zdarzyła się mała kontuzja, ale finalnie można powiedzieć, że całą jedenastką dotarliśmy do mety. Udało się pokonać w 6 dni te 1100 kilometrów.
3: No i zrobiliście to trochę lepiej niż inni sławni, bo oni tylko do Gdańska dojechali.
5: Zgadza się, dokładnie. Naszym celem był Sopot. Mówię Sopot, wczoraj był Sopot, dlatego ten Sopot wjechał. Naszym celem był Hel, więc jak najbardziej cel się udał.
3: No cel się udał, bo najważniejsze jest to, może oczywiście ciężko mieć takie zaplecze, to całe, co się wytworzyło w przypadku Łotwoganga, który jechał zaraz za wami, prawda mówiąc,
5: dokładnie.
3: Tak? Więc powiedzmy sobie szczerze, ale zrobiliście to. No i to chyba to, co jest najważniejsze, że trochę sprawdziliście się, że jesteście w stanie zrobić wspaniałe rzeczy i dla siebie, i dla innych, bo to jest też bardzo ważne.
5: Dokładnie. My może jako klub rowerowy Strzebino nie mamy takiego rozgłosu, jak tutaj wspomniany Łatwogang, więc zrobiliśmy to trochę ciszej, ale też, tak jak wspomniałem, w szczytnym celu wszystko się udało. Właśnie tutaj serdeczne też podziękowania dla wszystkich osób, które nas wspierały, chociażby każdego dnia te komentarze wszystkie, które otrzymywaliśmy, wiadomości, pozytywne, którzy nam kibicowali, bo to było naprawdę bardzo ważne, takie poczucie, że ktoś nas wspiera w tym wszystkim, to co robimy. Dawało nam to sił na każdy dzień. No i tyle, naprawdę. Tutaj takie proste rzeczy, chociażby typu, że dacie radę, naprawdę w takich momentach to ma wielkie znaczenie.
3: Łatwo jest przejechać taką trasę?
4: No powiem szczerze, że no było to zadanie dosyć takie, powiedzmy, jedno z trudniejszych. My sami żeśmy nie wiedzieli, co dokładnie nas czeka, bo każda z tych osób, które jechały, to nigdy takiego dystansu nie pokonały. No nasz dzień wyglądał tak, żeśmy przez te 6 dni no wstawali o 5:30, jakieś szybkie pakowanie, ubieranie się, śniadanie o 6 rano. No trzeba było zmusić organizm, żeby jednak to wcześniej rano to śniadanie zjeść.

0: No, tam jakiś mały serwis rowerów, szybkie czyszczenie łańcucha, smarowanie, jakaś ewentualnie, nie wiem, dokręcenie jakiejś śrubki. No i o 7 zazwyczaj ruszaliśmy i zazwyczaj na miejsce docelowe, czyli tak po tych 180 km średnio, docieraliśmy do godziny 19. No i wtedy krótka chwila, tam jakaś kolacja, do łóżek, no i następny dzień się zaczynał. Były mniejsze lub większe kryzysy, były to też spowodowane albo trasą, trudnością, na przykład trasy, była jakaś taka droga szutrowa. Szczególnie taki odcinek pamiętam, myśmy jechali przez Kampinoński Park Narodowy i to była taka w sumie trasa na jeden rower i można powiedzieć, że ciężko by się maszerowało tą trasą. Myśmy musieli tam kilkanaście kilometrów trasą przejechać, ale były też takie odcinki, gdzie jechaliśmy wałami Dunajca. Była bardzo brzydka pogoda, były duże opady deszczu, silny wiatr taki, który nawet zrywał gałęzie, a mimo wszystko trzeba było jechać gdzieś tam w tym deszczu i tak jak żeśmy się śmieli wcześniej, wspominali tutaj jeszcze z Karolem, że czasami gdzieś tam w głowie siedziało właśnie podczas tego pedałowania, czy pod górę, czy wtedy, kiedy właśnie ten wiatr wiał, gdzieś tam powiedzmy te nogi niosły i tam na przykład człowiek sobie myślał w głowie: Madzia Józio, Madzia Józio, Madzia Józio, i tak po prostu żeśmy pedałowali. No i druga taka sprawa, że gdzieś tak jak jeździliśmy, to staraliśmy się tak powiedzmy myślowo właśnie podzielić sobie ten każdy odcinek na takie mniejsze powiedzmy etapy w głowie, czyli gdzieś tam powiedzmy na którymś kilometrze czekało na nas właśnie Mateusz bądź Jacek z busem, później gdzieś tam właśnie jakaś stacja benzynowa, hot dog, ewentualnie gdzieś tam jakiś obiad, zawsze w połowie dystansu wjeżdżaliśmy i takimi małymi kroczkami powiedzmy każdy dzień pokonywaliśmy.
1: No tak, bo powiedzmy sobie szczerze, przejazd parunastu, czy nawet paru dziesięciu kilometrów to jest jednorazowo czysta przygoda, jedziemy, zwiedzamy, chociaż wy zwiedziliście całą Polskę, bo przecież nie jechaliście przez Zakupiankę, no tak, a jedynkę czy inne rzeczy, tylko troszkę
2: szlakami rowerowymi typowo właśnie. I tutaj jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, tutaj serdeczne podziękowania właśnie dla Artura, mówię, dla Jacka i dla Mateusza, z racji tego, że jakby ten bus, który nam towarzyszył, naprawdę bardzo ułatwił nam sprawę, chociażby dlatego, że nie musieliśmy tych bagaży ze sobą targać, czy właśnie jak był deszcz, to była możliwość potem przebrania się w suche ubrania, tak więc tutaj serdeczne podziękowania dla nich.
1: Zrozumiem, bez żadnych przygód, nic wielkiego się nie stało i taką trasę można powtarzać, tak? Zachęcacie innych.
2: Jak najbardziej, pomysły na przyszły rok już są, jakieś tam zarysy tworzymy. Oczywiście szczegóły jeszcze nie są dograne, bo to na razie takie luźne rozmowy, jak my to mówimy, ale na pewno chyba pójdziemy w to, więc chociażby z racji tego, że był to pozytywny odzew, więc na pewno będziemy starać się jeszcze pomagać innym.
1: No powiedzcie proszę, jeżeli chodzi też o ten finał, bo cała trasa to jest oczywiście wielki wysiłek, to wielkie pędzenie, byle się udało, walczenie z różnymi przeciwnościami losu, z gumami, z pogodą, z deszczem, ale na końcu jak już wjechaliście, to co poczuliście? To było radość, zmęczenie, ulga, czy wszystko po prostu kumulacja w jednym?
0: To były takie troszeczkę mieszane uczucia, bo pierwsze to było tak jakby szczęście i zadowolenie, żeśmy dojechali do końca, tak? A jak już w ogóle zobaczyliśmy ludzi, którzy na nas czekają, tam były rodziny właśnie tych dzieci, było też jedno z dzieci, ponieważ Madzia niestety, ale musiała przebywać w szpitalu w tym czasie, kiedy myśmy jechali i oni tam czekali na nas, powiedzmy, było tam około 100, 120, 150 osób, którzy jakby przywitali nas tam i brawami, jakieś konfety zostały wyszczelone, mieli dla nas przygotowany poczęstunek, no i to tak naturalnie, jak żeśmy dojechali na tą metę, to te łzy poleciały. Druga sprawa jest taka, że ten jakby, też byliśmy smutni, jak już jechaliśmy tym powiedzmy ostatnim odcinkiem, to już powiedzmy od tej jastarni do tego Helu, to już tak też nam było smutno, że to się już kończy. No, tak, nie mieliśmy już powiedzmy za dużo tych sił, ale tak myślałem sobie, że jakbyśmy jeszcze może dwa etapy dali radę przejechać, to byśmy dali radę, tak, nie byłoby problemu.
1: Natomiast było na prom i kółko.
0: Tak, no natomiast taki był cel i dojechaliśmy, no i to się udało zrealizować, to jest najważniejsze. No i taka ostatnia kwestia, która też jest jakby chyba najważniejsza w tej całej sprawie, że udało się pomóc tym dzieciakom, no i tak łącznie z tego, co udało nam się zebrać na zbiórce poprzez Się Pomaga oraz poprzez kiermasz, który czas był zorganizowany, plus jeszcze inne indywidualne wpłaty, można przyjąć, że żeśmy zebrali około 40 tysięcy złotych.
1: No to już jest ładna kwota za coś.
0: I uważamy, że to jest duży sukces jakby tego całego przedsięwzięcia, bo taki był cel i wiemy, że te środki na pewno obojga tym dzieciom pozwolą jakby na kilka lat, żeby one właśnie miały tą rehabilitację i żeby ich ten rozwój postępował. Także to się udało.
1: No i to chyba bardzo buduje, co? Że kiedy osiągamy cel, który sobie założyliśmy i to jeszcze z górką, no bo powiedzmy sobie szczerze, no chyba nie myśleliście, że aż taką kwotę uda się i tak ładnie to wszystko ogarnąć i zebrać, no to chyba jest to też zadowolenie, ale też taka no, siła do tego, żeby działać dalej.
2: Dokładnie, to jest motywacja. To jest właśnie, tu można wiele razy

0: to powtarzać, że wiele osób, można naprawdę wiele uczynić i tu właśnie my poprzez ten przejazd, ludzie poprzez wpłaty, tak więc wspólnymi siłami naprawdę można wiele zdziałać i pomagać innym, co jest, wydaje mi się, bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: No i to jest też bardzo ważne, bo ci inni zużyli się, było bardzo dużo ludzi, którzy wam kibicowało. To też chyba jest fajne, że oprócz tych kilkunastu, no 11 osób was z klubu rowerowego, no to jest jedna rzecz, ale nie każdy mógł jechać, a jednak bardzo dużo osób jednak stwierdziło, że w ten czy inny sposób po prostu wam pomogą.
2: No ja chciałem jeszcze podziękować właśnie przy okazji, jak tu już jesteśmy, tym wszystkim ludziom, których spotkaliśmy na trasie podczas naszego przejazdu. Jedni jakby się dziwili w ogóle, że pokonujemy taką trasę, ale też chciałbym jakby ogromne podziękowania przekazać jakby tym osobom, które jakby pomogły nam zorganizować jakby tą całą wyprawę, czyli tym wszystkim firmom, plus te wszystkie noclegi, które mieliśmy na trasie. Można powiedzieć, przyjęły nas jakiś tam przysłowiowy grosz, albo nawet bezpłatnie i byliśmy naprawdę tak mile zaskoczeni po drodze, że tyle jakby od drugiego człowieka dobroci otrzymaliśmy. I to jest właśnie budujące, że jak my, nie wiem, Polacy chcą zrobić jakąkolwiek akcję taką charytatywną w jakimś szczytnym celu, to my w tym właśnie momencie potrafimy się wszyscy zjednoczyć i jakby wszystkie ręce na pokład i to się udaje. I dlatego to też pokazuje, że jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć i cokolwiek tutaj wspólnie zorganizujemy, czy tutaj właśnie w klubie jakby ten pomysł wyszedł od nas, ale gdzieś żeśmy z tym poszli dalej, szerzej, to jest właśnie możliwość, żeby jakby to zrobić, to się uda finalnie, no i te pieniążki udało się pozyskać.
1: No, ktoś kiedyś powiedział, że my jesteśmy takim narodem zrywów, tak? Więc no, kolejny zryw za nami, ale rozumiem, kolejny przed nami.
0: Dokładnie. Mamy wiele atrakcji, wiele wydarzeń przygotowanych na najbliższy czas, chociażby najbliższa niedziela. To jest, przyjedzie do nas, do Strzebielina, do szkoły podstawowej w Strzebielinie właśnie Aga Patoka, przeprowadzi warsztaty. Potem będzie oczywiście przejazd krótki rowerowy dla całych rodzin. No i zakończony piknikiem, jakąś właśnie smażeniem kiełbaski. Myślę, że będzie też popcorn, więc tutaj serdecznie zapraszamy. Oczywiście jest tego cała masa. Część już, o części informowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, część jeszcze nie. Będzie to między innymi, tak jak w zeszłym roku, kino właśnie dla dzieci. Będą to dwa seansy właśnie bajek przygotowanych dla dzieciaków. Poprzedzone oczywiście krótkim przejazdem rowerowym. Tak więc cała masa wydarzeń przygotowana jest dla tych najmłodszych, dla całych rodzin, nie tylko dla tych wyczynowców, ale też dla tych mniej, którzy pokonują mniej kilometrów.
1: No i jeszcze wczorajszy wielki przejazd rowerowy, to też mieliście co robić, nie da się ukryć.
2: Tak, udało nam się jako klub rowerowy z Strzebielina być jakby koordynatorem, też jednym z koordynatorów tej całej akcji i właśnie jakby poprowadziliśmy jeden z peletonów, gdzie zaczęliśmy go właśnie od Strzebielina. No to było dla nas wielkie wydarzenie, fakt, że też wielkie z tego tytułu, że pogoda troszeczkę nie dopisała początkowo, bo jechaliśmy od Wejherowa w sumie do prawie do Rumi w deszczu, ale jak widać po uczestnikach, a była ich dosyć duża ilość, bo to podejrzewam, że tak, no nie liczyłem dokładnie, ale gdzieś około 2-3 tysięcy finalnie osób było już w Sopocie, jakby te dwa peletony się złączyły, które jechały od strony powiedzmy Gdyni i Gdańska. Także impreza bardzo, bardzo udana, bardzo dużo rowerzystów, no i też fajna atmosfera taka w takim duchu właśnie sportowym.
1: No nic tylko jeździć, tak? I to jeździć razem z wami w Strzebielinie, chociaż nie trzeba być ze Strzebielina.
0: Oczywiście, że tak. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na nasze przejazdy, chociażby tak jak jeszcze nie wspomniałem tu, w każdą sobotę w takim okresie tym tutaj od czerwca zaczęliśmy rowerowe poranki, tak więc tutaj trasa 20 km o 8 z placu księdza Ryszarda Rajskiego, chociaż poszliśmy troszeczkę dalej w niektóre dni, ale to oczywiście trzeba śledzić nasze media, bo to nie jest jakby na bieżąco już z góry założone. Też udajemy się do innych miejscowości, chociażby byliśmy już w Bożym Polu, w Łęczycach, w Kębłowie tydzień temu byliśmy, a za tydzień jesteśmy w Strzebielinie, więc jak najbardziej wszystkich zapraszam, nie tylko ze Strzebielina czy z gminy Łęczyce, z pozostałych miejscowości, jak najbardziej.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że też robimy często nocne przejazdy, robimy tak zwane pięćdziesiątki, setki, ale to oczywiście, tak jak tutaj Karol powiedział, śledźcie nasze media społecznościowe, tam są wszystkie informacje.
1: No to proszę Państwa, zachęcamy oczywiście do tego serdecznie i kibicujemy, czekamy na kolejne wspaniałe cele, które na pewno uda się zrealizować właśnie rowerzystom z klubu rowerowego Strzebielino, którym już dzisiaj dziękuję, bo naszymi gośćmi właśnie byli oni, czyli Karol Mielewski, Artur Szczypior. Dzięki ślicznie i do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo, dziękujemy, do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie.

Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz

0: miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10.30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera.

0: Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem. Reklama.
1: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
2: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
1: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
6: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
7: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
6: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
7: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorący Maplincama.
6: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
7: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
6: To co?
7: Widzimy się w Marszewie.
6: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
7: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie. Witam serdecznie.
9: Witam serdecznie.
8: No panie dyrektorze, nie da się ukryć, wakacje nam się zbliżają wielkimi krokami. No i to bardzo ważne, bo przed nami ogromne święto, czyli to, na co roku mieszkańcy gminy Gniewino, ale także goście czekają, czyli Dni Gminy Gniewino.
9: Tak, Dni Gminy Gniewino. W tym roku zaczynamy praktycznie o dwa tygodnie wcześniej, czyli już pierwszy weekend lipca, 4-5 lipiec, a praktycznie to już nawet w piątek już zapraszamy do Ciemanowa na Wesołe Miasteczko, które mam nadzieję mieszkańcy pamiętają z zeszłego roku, ale w tym roku będzie jeszcze bogatsze, będzie jeszcze więcej tych atrakcji. No chciałbym tu zwrócić uwagę na to tak zwane koło młyńskie.

0: Diabelskie bodajże, czy Koło Diabelskie, różnie to jest nazywane. No ale to jest atrakcja rzadko spotykana w naszym terenie, także zapraszam serdecznie.
1: No właśnie, to taka okazja, bo kiedyś tak było jeszcze za dawnych czasów, kiedy te dni gminy odbywały się w samym Gniewinie, tam w rejonie stadionu, że takie wysokie miasteczka się pojawiały, potem oczywiście w mniejszej ilości, mniejszej skali, no a teraz w mniejszej skali, no a teraz od zeszłego roku faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, te zabawy chyba bardzo się sprawdziły.
0: Tak, tak, cieszę się dużym powodzeniem i dlatego też w tym roku postanowiliśmy też zaprosić firmę wszystkimi atrakcjami, też prosiliśmy, żeby jeszcze więcej, po prostu bardziej rozbudować tą propozycję dla naszych mieszkańców, no i gości oczywiście, gości zapraszamy.
1: No ale to jest, powiedzmy sobie, ta jedna z wielu atrakcji, ale tak, ta najważniejsza, i to chyba też możemy powiedzieć, dlaczego to przyspieszenie niejako, no bo wymarzyliśmy sobie gwiazdę, konkretną gwiazdę i udało się ją ściągnąć.
0: No tak, mamy tą gwiazdę niespodziankę, 45 lat na scenie, więc chyba już nie muszę mówić, że to jest Lady Punk i występuje u nas w sobotę, także ja serdecznie zapraszam. W sobotę już od godziny 17 są zespoły, które występują. Jeszcze po Gwieździe wieczoru też mamy atrakcję, tutaj też jeszcze jeden zespół wystąpi, więc myślę, że będzie się działo, w trakcie też będzie co zjeść, będzie gdzie pieniądze wydać, że tak powiem, będzie można zakupić różne wyroby rękodzielnicze. No wszystko to, co zawsze jest, no i koła gospodyń wiejskich z tymi stoiskami, no przecież to jest takie, no, dobre jedzenie, ale nie tylko.
1: Trudno już znaleźć kogoś, kto w gminie Gniewino jeszcze nie grał. Lady Punk jest jednym z niewielu zespołów, bo już mieliśmy przecież i Perfect, Maryla Rodowicz, Baim, czego tam jeszcze nie było. No i tu faktycznie po wielu, wielu latach, a oni na fali cały czas. Przecież ostatnio wielka trasa 45-lecia, ostatnio także nagradzani właśnie za swoje całe dokonania. No i tutaj największe hity ich będziemy mogli usłyszeć za darmo w Czmanowie.
0: Tak, tak, właśnie to jest też takie wyjście tutaj, że można przyjść za darmo. Było tych koncertów wiele i było biletowane. No tutaj mamy okazję, kto nie dostał się na koncert biletowany, to serdecznie zapraszamy do Czmanowa, do gminy Gniewino.
1: No właśnie, dni gminy Gniewino wracają do formuły dwudniowej. No oprócz Wesołego Miasteczka, tak, które faktycznie, tak jak powiedzieliśmy, już od piątku będzie. W zeszłym roku z okazji 80-lecia gminy mieliśmy ten dzień wcześniej, dzień młodzieżowy. No ale tutaj chyba rozumiem tak, że wielu innych atrakcji nie zabraknie, bo tutaj po prostu tego dnia w sobotę jest to troszkę wydłużone, trochę bogatszy program, no i tak gwiazda jedna, ale jakże konkretna, więc powiedzmy sobie szczerze, no atrakcji nie zabraknie.
0: Tak, ale tutaj nawiązując jeszcze do młodzieży właśnie, bo tutaj współpracujemy z naszą Radą Młodzieży w gminie Gniewino i na ich prośbę jest też zespół Sound Grace, dobrze chyba powiedziałem.
1: Tak jest, Sound Grace.
0: Sound Grace, więc i oni występują jako pierwsi o 17, więc tutaj zapraszam młodzież. Myślę, że wybór jest trafny jak najbardziej, no tym bardziej, że wskazany nam, jako organizatorom, przez naszą Radę Młodzieży.
1: No i to jest bardzo fajna rzecz, bo już tak, powiedzmy sobie, z wysokiego C zaczynamy, tak? Bo nie da się ukryć, to jest zespół, który naprawdę jest już znany, zespół wokalny też, co ciekawe, wspaniałe głosy, no a potem będzie chyba jeszcze ciekawie, jeszcze lepiej, bo bardzo dużo do zabawy, ale też bardzo szeroki przekrój tych wykonawców, bo Lady Punk to oczywiście rock, tutaj oczywiście ta muzyka bardziej wokalno-instrumentalna, no ale w międzyczasie i reggae nam zagości, tak, i trochę innych rytmów, nawet po części góralskich nawet też podchodzącą, więc powiedzmy też o tym.
0: No i zespół Regeside, który jest właśnie tutaj z naszych okolic, z Trójmiasta się wywodzi. No i myślę, że to jest fajne, że na naszych scenach występują muzycy, które są tutaj z naszej strony. A no następny zespół Rzepczyno, no to już taki typowy, myślę, że tam będzie można się przy nim dobrze zabawić, wspólnie pośpiewać i potańczyć. Nie jest to co prawda tutaj może z naszego regionu, ale jest sympatyczny, występował na zeszłym roku na Dożynkach i chcieliśmy właśnie ten występ powtórzyć dla szerszego grona. A na zakończenie już, no, po Lady Punk to jest Róża, czyli nasz kolega tutaj, muzyk, artysta już samej gminy Gniewino, który w zeszłym roku występował na początku, no teraz w tym roku kończy może taką klamrą ten pierwszy dzień.
1: No i co ciekawe, był tutaj u nas niedawno, zapowiadał swój nowy materiał i już gra, już śpiewa, więc zupełnie coś nowego będzie w jego wykonaniu, także można usłyszeć i to też jest fajne, że oddajemy po takiej gwieździe właśnie scenę swojemu tutaj mieszkańcowi, no już nie swojemu, bo mieszka gdzie indziej w tak, Redzie, ale wywodzący się ale właśnie stąd.
0: Myślę, że to jest nasz człowiek. No to nawet jak mieszka w Redzie.
1: Tym bardziej mieszkańców Redy, tak, no zapraszam oczywiście, tak, i wszystkich innych. No i jedno jest pewne właśnie, tego dnia warto tej samej 17, a nawet wcześniej, bo przecież Wesołe Miasteczko,
0: tak,
1: będzie po prostu
0: 15 już,
1: cały czas być.
0: Z tego co pamiętam, tak, od 15 już jest Wesołe Miasteczko w sobotę, tak, od 15.

0: Robota bardzo koncertowa, ale tej muzyki, tych wszystkich też emocji, chociaż troszkę innej formy nie zabraknie także w niedzielę, bo to już jest taka też wieloletnia tradycja, że Dni Gminy Gniewina w formie dwudniowej mają także ten drugi dzień jest mniej może rozrywkowy aż tak mocno, ale jest bardziej rodzinny.
1: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że drugi dzień właśnie jest taki bardziej rodzinny. Od wielu lat to podkreślamy, że ta niedziela ma być taka rodzinna i tu już naprawdę zapraszam wszystkich chętnych. W niedzielę o 13 ruszamy jak co roku paradą spod naszej remizy, czyli spod kościoła, bo to podobne miejsce w Gniewinie. Idziemy do końca Gniewina, czyli do tego torowiska. I tam siadamy w autobusy, które przewiozą wszystkich uczestników. Tam się nie trzeba się martwić. Wszystkich przewieziemy, jak nie za pierwszym razem, to za drugim na plac koncertowy do Trzymanowa. I tu przy okazji chciałbym powiedzieć, że kierowcy, którzy przyjeżdżają na paradę, żeby się nie martwili o samochody, o transport. Można samochody zaparkować w Gniewinie, a będą dwa autobusy, które będą chyba bodajże o 16, o 17 z Trzymanowa wracały właśnie, żeby kierowców zawieźć po swoje samochody.
0: To też warto wspomnieć, że dla mieszkańców gminy Gniewina takie autobusy także będą dostępne tego pierwszego dnia.
1: Tak, pierwszego dnia to są po wszystkich sołectwach, po wszystkich miejscowościach praktycznie uruchomione są autobusy, które dowiozą chętnych do Trzymanowa i też po całej imprezie zawiozą do domu.
0: Wszyscy spoza gminy jednak zapraszamy, parkingi będą oczywiście dostępne, no ale właśnie, jeżeli chodzi już w niedzielę, to parada to jest jedna, ale potem tradycyjnie już rozumiem, zaczynamy od festiwalu Orkiestr Dętych.
1: Tak, to jest już 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych i tutaj jak co roku zaczynamy tutaj dwoma hymnami, które w tym roku 6 orkiestr bierze udział, zaczynamy hymnem polskim i kaszubskim, tą całą uroczystość, no a wtedy już wszystkie orkiestry po kolei się prezentację kończy jako siódmy zespół na Dolanie, który oczywiście zawsze nam jest wierny, można powiedzieć, i zawsze mu będziemy kibicować i jak najbardziej trzymać za nich kciuki, żeby jak najlepiej się ten zespół rozwijał. No i w trakcie tych całego wydarzenia mamy tutaj jeszcze wielką wymianę zabawek. Myślę, że osoby, które były w zeszłym roku, to już wiedzą, o co chodzi, czyli więc można przynieść swoją używaną zabawkę, wymienić na inną używaną, która się jeszcze nie znudziła. Jest też Pchitarg, to jest pierwszy raz w tym roku, więc zapraszamy, będzie można sobie na pewno coś tam ciekawego znaleźć. Będą animacje dla dzieci. Są też 2 godziny strefy darmowej na tych muchańcach, skakańcach, więc Wesołe Miasteczko część będzie miało wydzieloną taką nieodpłatną dla dzieciaków. Myślę, że to jest wszystko warto zauważenia i tutaj, żeby te całe rodziny naprawdę przyszły do Trzymanowa i razem spędzili z nami ten czas.
0: No tak, jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, kolorowo. Muzyka, orkiestr przecież też świetnie wybrzmiewa, a na koniec także wybrzmiewa gwiazda dodatkowa, więc tu też warto to podkreślić.
1: A no tak, bo Przegląd Kaszubski, ale na końcu wystąpi jeszcze Góral. Z pociągłuskich Tater, jak to kolega Wojtek mówił, z Bajerantów, przyjadę do was i trochę pogram naszej tutaj góralszczyzny. Myślę, że też zespół Bajeranty w miarę znany i tutaj serdecznie zapraszam, będzie można z nimi chyba i pośpiewać, i na pewno potańczyć.
0: No i to taki dzień rodzinny, bo tam cały czas gastronomia, wszystkie inne rzeczy, czyli można, prawdę mówiąc, przyjechać, spędzić świetnie niedzielę, pojechać do domu. Nie da się ukryć, że te 2 dni po prostu, no tak mają wyglądać, żeby jak najwięcej mieszkańców gminy, ale także gości po prostu poczuło się jak najlepiej.
1: Tak, tak. Serdecznie zapraszamy jeszcze raz. Niedziela, pogoda jest zamówiona, także nie martwić się. Przyjeżdżajcie do nas do Gniewina, do Trzymanowa konkretnie.
0: 4-5 lipca, więc wcześniej niż zwykle, to podkreślamy. No ale to takie też rozpoczęcie, bo jeszcze tych imprez wakacyjnych oczywiście w gminie Gniewina także nie zabraknie, jeżeli chodzi o to, co roku przygotowujemy właśnie.
1: Tak, tradycyjnie bardziej może w tą stronę mamy Kranzbal, który jest w Nadolu, razem organizujemy z Muzeum Ziemi Puckiej, tutaj skansen otwarty dla wszystkich, pielgrzymka łodziowa do Żarnowca 26 bodajże, to jest niedziela, czyli dosłownie w Anny, na ostrów świętej Anny. Jeszcze mamy na końcu sierpnia dożynki, które będą bardziej tradycyjne niż zwykle. Ci państwo, którzy byli u nas w Gniewinie w zeszłym roku na dożynkach powiatowych, więc one będą w podobnej wersji, ale zaczną się już w sobotę po południu i tak tradycyjnie mszą, przemarszem i wtedy bawimy się przy hali sportowej w Gniewinie.
0: To już pod koniec sierpnia. Tak. Tak jeszcze tylko pozwolę sobie, bo już w ten weekend także macie Państwo okazję do spędzenia czasu pod wieżą widokową, tam w sobotę, także Noc Kupały, więc tak. Jedno jest pewne, warto też się

0: radzić, bo to wszystkie rzeczy, które na bieżąco się dzieją w gminie Gniewino, przecież tam cała moc atrakcji różnego rodzaju, no to cały czas chociażby na stronie Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie, więc można cały czas być na bieżąco.
1: Tak, zapraszam do śledzenia naszych stron, wszystkich i gminnych, i naszych organizacji tutaj, także zapraszam wszystkich, żeby tam śledzić i to do nas zapraszam serdecznie.
0: No to zapraszamy również. My tam będziemy na pewno, proszę Państwa, więc tak jak słyszeliśmy, Ladybank oczywiście gwiazda główna 4 lipca, ale także bardzo dużo innych ciekawych rzeczy w gminie Gniewino, więc zachęcamy do tego, żeby po prostu przybywać i korzystać z tej bogatej oferty. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gościnia. Moim Państwa gościem dzisiaj był Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nordzie.
1: Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

0: na Bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.
4: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów

0: Nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
1: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
0: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
2: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
0: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
3: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o podlaski bon turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
0: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni, a na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne. W pogodzie z zachodu płyną burze i ulewy.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest pisarz Szymon Grot, witam serdecznie.
5: Witam, cześć.
4: No właśnie, dzisiaj rozmawiamy mniej więcej już półtorej roku, dobre, prawie 2 lata po tym, jak pierwszy raz przyszedłeś do nas do studia, promując swoją pierwszą książkę osadzoną na Kaszubach. Był to chyba A la Kryminał. Jo! No powiedzmy sobie szczerze, taka trochę inna koncepcja niż to, z czym przychodzisz do nas teraz.
5: Znaczy, ta pierwsza książka też była trochę intergatunkowa, bo to był taki kryminał, ale miał elementy thrilleru, trochę było tam folkowego horroru, ale rzeczywiście teraz już odpiąłem wrotki, popłynąłem trochę. Trochę to przypadkiem wyszło, bo tak naprawdę chciałem, żeby ta druga książka była kryminałem. Znaczy chciałem, mam kryminał na dysku i chciałem, żeby był wydany jako drugi, a tą książkę, którą teraz wydałem, pisałem sobie gdzieś tam obok, w zasadzie pisałem ją

0: 8 lat. Bo to jest książka, która była dla mnie takim, nie wiem, jakąś odskocznią po prostu i nawet nigdy nie sądziłem, że naprawdę ją wydam. To było coś w stylu takiego bardzo dziwnego, metaforycznego pamiętnika zapisywania sobie różnych rzeczy. Natomiast jak skończyłem tamten kryminał, to po prostu dałem go do przeczytania żonie, która stwierdziła, że kurczę, warto byłoby go jednak poprawić. Nie wszystko tam wygląda spoko, a że strasznie jej ufam i też później to przeczytałem jeszcze raz i stwierdziłem, że rzeczywiście niektóre rzeczy można byłoby dopiąć inaczej.
1: Ale stwierdziła, ale wydaj taką książkę z Cthulhu na okładce, ze scenami z apokalipsy.
0: Tak, ale trochę tak było, bo powiedziała, że przecież masz ten tekst, on jest dobry, skończ go w końcu i zacznij go wysyłać. Ja nie byłem przekonany, bo jest to książka dziwna, ale później zadziało się jeszcze kilka rzeczy, bo zaczął do mnie pisać po prostu czytelnik. I się pytać, kiedy następna rzecz, kiedy następna rzecz. Ja mówię, już tak chciałem, że trochę się odczepił i powiedziałem, że mam na dysku coś tak dziwnego, że nikt w życiu mi tego nie wyda, po prostu nie wysyłam tego nawet do swojego wydawcy.
1: Tak, no to... jest to tak dziwne, że w ogóle nie wiem nawet jak to nazwać, więc nazwę to swoim nazwiskiem.
0: Tak, tak jest, dokładnie tak. No ale ten czytelnik się nie odczepił, tylko podesłał mi wydawnictwo, które jego zdaniem odważy się wydać coś tak dziwnego, no i rzeczywiście się odważyło.
1: No dobra, no i tak powstało właśnie to coś, czyli tak. Szymon Grot i książka pod tytułem Grot. Książka, która tak już jest. Na samym układce mówi nam, że tak prawdę mówiąc mamy tutaj pomieszanie z poplątaniem. Trochę po samej okładce mówię, bo to wszystko gdzieś tam się później układa w całość, chociaż chyba z tego co, no nie czytałem jeszcze całej książki, ale czytałem po tych recenzji i opis jej, no to chyba faktycznie troszkę to jest pomieszanie z poplątaniem, które gdzieś tam się jednak łączy.
0: Tak, to ogółem jest taki gatunek bizarro fiction, on jest bardzo mało popularny w Polsce, więc no lepiej skrótowo mówić, że jest to fantasy. Natomiast bizarro fiction to jest taki gatunek, w którym w zasadzie może się zdarzyć wszystko, to jest dziwna fikcja. To jest trochę takie wejście w rzeczywistość senną, trochę takie łamanie koncepcji, bawienie się formą, bo ta książka też nie jest cały czas pisana w tradycyjny sposób. Nie zawsze te literki układają się w zdania, czasami układają się w zupełnie inne rzeczy. No nie będę spoilerować. Są tam na przykład dwie puste strony, które są zarezerwowane dla czytelników. Teraz robię na Instagramie taki nabór, konkurs i szukam ludzi, którzy pomogą mi to uzupełnić, więc jeśli ktoś by chciał, to może się do mnie zgłaszać na Instagramie. Pod koniec roku ta historia będzie opublikowana w takim magazynie Bizarro, bardzo niszowym, Paskudzin.
1: Ale fajna opcja, bo powiedzmy sobie szczerze, mało jest pisarzy, którzy oddają czy pisanie komuś innemu.
0: Tak, dwie strony tam są zarezerwowane dla was. Jedyne, czego nie możecie zrobić, to zabić głównego bohatera. Resztę możecie po prostu zrobić z tym bohaterem, co chcecie. Także możecie poszukać mnie na Instagramie i się zgłaszać.
1: Dobrze, to kto jest głównym bohaterem? Może tak to zajmę, bo tutaj jakby to ująć, tytuł nam mówi bardzo dużo.
0: Głównym bohaterem? W zasadzie to jest bardzo trudne pytanie. Tylko w tej książce naprawdę jest fabuła i nie jest to taki eksperyment, w który nie da się wciągnąć. To też ludzie, którzy podchodzili do niej, na początku się jej bali, że będzie to po prostu takie dziwactwo, że nie będą w stanie tego zjeść. Nie, jest tam fabuła, natomiast jest rzeczywiście dużo eksperymentów i to pytanie o głównego bohatera jest ciężkie, bo on jakby się zmienia. To chwilami jestem ja, albo jest to jakieś moje alter ego z naprawdę różnych dziwnych wymiarów, bo jest to książka, która też zahacza o teorię równoległych wszechświatów, więc jest tam jakiś gladiator, jest tam jakiś agent z takiej postapokaliptycznej rzeczywistości. Jest świat, który wygląda zupełnie jak nasz, ale jest też na przykład świat, w którym cała rzeczywistość polega na tym, że się je zupę. Więc no jest to dziwne, ale przysięgam, że
1: składają... Są tacy ludzie, którzy uwielbiają mieć zupę.
0: Tak, że składając, ale przysięgam, że składając to wszystko do kupy, to wychodzi fabuła, która ma początek, środek, koniec, w którą można się wciągnąć. Są postacie tak zarysowane, że można się z nimi identyfikować, tylko po prostu po drodze jest dużo dziwactw. Jeśli ktoś na przykład

0: przykład ogląda Ricka i Mortiego, to to jest serial Bizarro Fiction. Więc wtedy mniej więcej kumacie, o co chodzi.
1: Rozumiem, że tego rodzaju humoru tutaj nie ma, wulgarnego i innych rzeczy, czy jednak troszkę można znaleźć? Tak, szukam się też jakiegoś, po prostu do kogo najbardziej to pasuje, jeżeli ktoś faktycznie uwielbia Rickiego i Mortiego, no to może właśnie odnajdzie tutaj w tej książce zupełnie inny świat równoległy.
0: Jest trochę czarnego humoru, może nie aż tak hardkorowego. W ogóle ta książka jest dużo mniej hardkorowa niż ta pierwsza, która była, wiesz, tam jakieś flaki, wydzieliny wszędzie się walały pod nogami. Tutaj jest dosyć spokojnie.
1: Tutaj jest spokojnie, a z drugiej strony no gdzieś te wątki nawet tutaj lokalne są, bo JO było tak ugruntowane trochę tutaj w naszej kaszubskiej przestrzeni, tutaj też tego nie zabraknie po części.
0: JO w ogóle, akcja działa się na Nordzie, w wymyślonej miejscowości Beka, która nie do końca była wymyślona, bo Beka kiedyś istniała rzeczywiście. Tutaj rzeczywiście też te Kaszuby są w tle, no bo ja jestem Kaszubą, więc dla mnie to jest naturalne, że osadzam akcję po prostu w miejscach, które znam. Nord też tam jest, chociaż nie ma tam miejscowości wymienionych z nazwy. Natomiast bardziej z południa są na pewno Kartuzy. Wydaje mi się, że jest Wejherowo też. Jest Żukowo, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Także, no i jest dużo języka kaszubskiego.
1: Okej, okay, ale tu mogę zdradzić, bo jest to tam napisane, że gdzieś tutaj Kaszuby jako naród wręcz wybrany, bo objawia im się Jezus, więc o co tutaj chodzi w tym wszystkim?
0: Tak, tak, jest to w ogóle, Jezus objawia się tam w świecie, który jest taki bardzo, bardzo amoralny, bardzo taki pozbawiony różnych zasad i zanim objawił mi się Jezus, w ogóle znajdują Biblię, ale interpretują ją w taki sposób, w jaki mógłby ją zinterpretować ktoś, kto żyje w takiej zupełnej antyutopii. No i później jak ten Jezus im się objawia, no to są z tym niezłe cyrki, ale to może nie będę spoilerował.
1: No nie, ale chodziło mi o sam fakt, po prostu gdzie, jak to się łączy, czyli ty jako z jednej strony autor, z drugiej strony dziennikarz, gladiator, Kaszubi z Jezusem, z Biblią, z jakimiś dziwnymi światami, tak, który je się zupę, jak to wszystko, gdzie to u ciebie musiało tam z tyłu zakiełkować, żeby coś takiego stworzyć?
0: Jest też tam papież, który rzuca rekinami, natomiast...
1: Okej, okay, dobra, przegrałem.
0: Natomiast no jest to po prostu bardzo surrealistyczny przelot i no mówię, jeśli ktoś zna Ricka i Mortiego, to wie mniej więcej czego się spodziewać, ale jest też no więcej takich popkulturowych dzieł, które zahaczają o Bizarro. Jeśli z takich spokojniejszych, to na przykład Zakochany bez pamięci, to też jest trochę Bizarro, a to już jest romans. Więc jeśli kojarzycie tego typu filmy, albo nie wiem, jakieś filmy tego reżysera, który nakręcił teraz Bugonię, nie pamiętam jak on się nazywa, bo to strasznie długie nazwisko, no to wiecie, że takie dziwactwa w popkulturze już istnieją, no i po prostu w Polsce mało tego było na papierze.
1: No, nie dziwię się. Trochę się nie dziwię, bo powiem szczerze, no, aż muszę przeczytać, bo gdzieś to się tam, no dobra, jeżeli się weźmie Rickiego i Mortiego, no to gdzieś faktycznie u nich to się dziwnie składa za pomocą głównych bohaterów przede wszystkim. No, i tych ich, powiedzmy, uwarunkowania do życia społecznego, jeżeli można to tak nazwać w skrócie, też nie mówiąc za dużo, bo tam w ogóle jest tragedia. Tak w cudzysłowie oczywiście. Ale tutaj, no to połączenie jest na tyle specyficzne, że tak prawdę mówiąc, pytanie, dla kogo tak naprawdę to jest książka? Bo to nie jest książka dla klasycznego, powiedzmy, odbiorcy, który żyje gdzieś w świecie obyczajowości czy w świecie kryminałów i nagle weźmie sobie Grota i stwierdzi, że to jest coś, co ja chcę czytać.
0: Myślę, że ktoś, kto czytał dużo fantazy i w pewnym momencie zmęczył się formułą, na pewno chętnie sięgnie po tę książkę. Bo ja też wyrastam, pomimo tego, że debiutowałem kryminałem, co później w wywiadach mówiłem, że ja w zasadzie nie czytam kryminałów i byłem za to, latano za to za mną z widłami, że jak to. Ja wyrastam z takiej literatury fantastycznej. Wszystko, co napisał Tolkien, przeczytałem, ale w pewnym momencie już miałem dość po prostu tych powtarzających się koncepcji.
1: No, ale Tolkien ma jeden świat. Jeden ugruntowany, są no właśnie, inne, ale powiedzmy sobie szczerze, że tam

0: to się gdzieś składa.
1: Tak, no rzeczy u mnie też się składa ostatecznie.
0: Papież rzucający rekinami, z czym się składa w Tolkienie?
1: Znaczy nie, ostatecznie to wszystko się składa w historię, która jakby na końcu, przysięgam wam, że jest wytłumaczenie, dlaczego to tak wygląda. I ludzie później piszą do mnie, aha, rzeczywiście, dobra. Dobra.
0: I to jest wszystko, co piszą. Czasami, są już tak czasami, po prostu pogrążeni w
1: czasami
0: literaturę.
1: Piszą, że nie wiedzą, co napisać. Zresztą też zachęcam do przeczytania recenzji, które póki co są dobre, chociaż ludzie są zdziwieni. Ale tak, no, byłem po prostu zmęczony tą formułą, która się cały czas powtarza u różnych pisarzy. Jakby każdy chciał kopiować jeden schemat i zacząłem sam szukać jakichś dziwnych rzeczy. I no nie wiem.
0: Czyli tego nigdzie indziej nie ma? Tego stylu, no tak jak powiedziałeś, Bizarro Fantasy, tak ono jest, funkcjonuje.
1: Istnieje coś takiego, tylko że w Bizarro chodzi o łamanie schematów, więc żaden kolejny pisarz nie chce kopiować poprzedniego. Polecam na przykład taki magazyn internetowy, on jest za darmo wydawany, Paskudzin, i tam autorzy, w tym w ostatnim numerze ja również się załapałem, umieszczają po prostu właśnie opowiadania Bizarro i dzieją się tam naprawdę wspaniałe rzeczy. Moim ulubionym opowiadaniem jest, tylko nie pamiętam teraz autora, co jest smutne, ale ja nie mam pamięci do nazwisk, który napisał opowiadanie o człowieku, który się obudził i okazało się, że ma szpital pod skórą. Że pod jego skórą, w jego ciele został założony przez noc szpital i malutkie ludziki tam leczą się i w ogóle ten szpital tam funkcjonuje. No, też to brzmi dziwnie, ale jak się to czyta...
0: Ja pozwolę sobie stwierdzić, że to jest na tyle głupie, że aż fascynujące. No. Że można coś takiego wymyślić i to jeszcze gdzieś złożyć, więc to głupie oczywiście, tak jak mówię, no w tej pozytywnej sensie, bo to wszystko, jeżeli to się składa w całość, no to faktycznie można tam odnaleźć naprawdę kawał niezłej i zabawy i właśnie innego spojrzenia zupełnie.
1: No, tak, tym bardziej, że bardzo często i też przynajmniej starałem się, żeby u mnie też to jednak była jakaś metafora i to było jakieś zagadnienie takie, żeby to jednak czemuś służyło. U mnie to jest takie pytanie, które stoi za książką, skąd tak naprawdę wiesz, że to, co cię otacza, to nie jest jakaś symulacja i skąd wiesz, że żyjesz w takim prawdziwym świecie? To nie jest oczywiście jakieś super odkrywcze pytanie, bo to i w Matrixie się pojawiało i w jakichś innych tego typu filmach, książkach. No, pamiętam, że ten szpital pod skórą też o coś tam chodziło. Już teraz nie pamiętam, ale na pewno był tam jakiś przekaz głębszy.
0: Znaczy ja z jednej strony wolałbym, żeby to nie był Matrix, bo bałbym się obudzić w świecie, gdzie je się tylko zupę i gdzie papież rzuca rekinami, a każdemu objawia się Jezus. Aczkolwiek, kto wie, na pewno z chęcią o tym poczytam, więc pytanie właśnie, bo książka jest już dostępna, to gdzie i jak najłatwiej ją dostać, gdzie też spotkać się z tobą, bo może gdzieś jakieś wyjaśnienie należy ku temu, dlaczego po prostu coś takiego.
1: Spotkania będą jakieś po wakacjach. Na pewno będę w Kartuzach, na pewno będę w Gdańsku, ale nie pamiętam teraz dat, więc...
0: Okej, będziemy szukać.
1: Na pewno będę wcześniej o tym informował. W zasadzie może już powinienem. Ja też nie jestem jakąś najbardziej ogarniętą osobą. Książka jest dostępna w zasadzie wszędzie. Nie wiem, czy już jest wszędzie stacjonarnie, ale na pewno w tych wszystkich popularnych księgarniach znajdziecie ją w internecie. I zachęcam do kupowania. A jeśli chcecie po prostu dostać egzemplarz za darmo, no to też zachęcam na Instagrama, gdzie tam rzucam tą jedną książkę, żebyście stworzyli ten zaginiony rozdział ze mną.
0: U nas też będzie jakaś na pewno w konkursie, ale też zapytam jeszcze, czy przy której wersji, że tak powiem, siebie jako pisarza zostajesz? Przy wersji Jo, czy przy wersji Grod? No bo rozumiem, że rozwijasz się i lecisz dalej.
1: Wiesz co? W Jo też było dużo psychodelii. Ja w ogóle jestem bardzo zafascynowany taką rzeczywistością senną i odwzorowaniem takiego wrażenia, które ma człowiek śniąc. W tym momencie jakby są... To może będzie nudny wywód, ale bardzo interesuje mnie ten moment, kiedy jesteś w środku snu, gdy nie wiesz, że śnisz i w zasadzie może się wydarzyć wszystko,

0: ale nie jesteś świadomy tego, odbierasz to za coś prawdziwego i tego momentu na kilka sekund przed obudzeniem, kiedy już zaczynasz wszystko ogarniać i nagle wszystko bardzo szybko, w bardzo krótkim tempie dochodzi do twojej głowy. Więc takie rzeczy też się działy w Io, tylko że to był po prostu sen. Były to syny głównego bohatera, który tam miał różne problemy, ale był to poza tym klasyczny kryminał. No może nie taki klasyczny, ale kryminał. No a tutaj po prostu popłynąłem i ten sen przerzuciłem na całą fabułę. Więc myślę, że niezależnie co będę pisał, bo mam ten kryminał na dysku, mam też jakieś inne projekty, to zawsze trochę tej psychodelii, tej sennej rzeczywistości tam będzie.
1: To zapraszamy Państwa do zapoznania się z tymi snami. Grot już dostępne, a tymczasem ja dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia, a moim gościem i Państwa był autor Grota, czyli Szymon Grot. Dziękuję ślicznie.
0: Dzięki wielkie.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
6: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Pomorskie Targi Narzędzi w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi.

0: Konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heizer. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heizer.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
3: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
4: Ku można nawet rzec, bardziej się małości.
3: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
4: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorącym Aplincama.
3: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
4: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
3: To co?
4: Widzimy się w Marszewie.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
5: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.
3: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu. Będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
4: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
3: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz

0: działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
1: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
0: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
2: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów pobliżu rzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
0: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi

0: Dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest pisarz Szymon Grot, witam serdecznie.
9: Witam, cześć.
8: No właśnie, dzisiaj rozmawiamy mniej więcej już półtorej roku dobre, prawie dwa lata po tym, jak pierwszy raz przyszedłeś do nas do studia, promując swoją pierwszą książkę osadzoną na Kaszubach. Był to chyba a la kryminał. Jo! No powiedzmy sobie szczerze, taka trochę inna koncepcja niż to, z czym przychodzisz do nas teraz.
9: Znaczy, ta pierwsza książka też była trochę intergatunkowa, bo to był taki kryminał, ale miał elementy thrilleru, trochę było tam folkowego horroru, ale rzeczywiście teraz już odpiąłem wrotki, popłynąłem trochę. Trochę to przypadkiem wyszło, bo tak naprawdę chciałem, żeby ta druga książka była kryminałem. Znaczy chciałem, mam kryminał na dysku i chciałem, żeby był wydany jako drugi, a tą książkę, którą teraz wydałem, pisałem sobie gdzieś tam obok, w zasadzie pisałem ją 8 lat, bo to jest książka, która była dla mnie takim, nie wiem, jakąś odskocznią po prostu i nawet nigdy nie sądziłem, że naprawdę ją wydam. To było coś w stylu takiego bardzo dziwnego, metaforycznego pamiętnika zapisywania sobie różnych rzeczy. Natomiast jak skończyłem tamten kryminał, to po prostu dałem go do przeczytania żonie, która stwierdziła, że kurczę, warto byłoby go jednak poprawić. Nie wszystko tam wygląda spoko, a że strasznie jej ufam i też później to przeczytałem jeszcze raz i stwierdziłem, że rzeczywiście niektóre rzeczy można byłoby dopiąć inaczej.
8: Ale stwierdziła, ale wydaj taką książkę z Cthulhu na okładce, ze scenami z tak. Apokalipsy.
9: Tak, ale trochę tak było, bo powiedziała, że przecież masz ten tekst, on jest dobry, skończ go w końcu i zacznij go wysyłać. Ja nie byłem przekonany, bo jest to książka dziwna, ale później zadziało się jeszcze kilka rzeczy, bo zaczął do mnie pisać po prostu czytelnik. I się pytać, kiedy następna rzecz, kiedy następna rzecz. Ja mówię, już tak chciałem, że trochę się odczepił i powiedziałem, że mam na dysku coś tak dziwnego, że nikt w życiu

0: mi tego nie wyda, po prostu nie wysyłam tego nawet do swojego wydawcy.
1: Tak, no to... jest to tak dziwne, że w ogóle nie wiem nawet jak to nazwać, więc nazwę to swoim nazwiskiem.
0: Tak, tak jest, dokładnie tak. No ale ten czytelnik się nie odczepił, tylko podesłał mi wydawnictwo, które jego zdaniem odważy się wydać coś tak dziwnego, no i rzeczywiście się odważyło.
1: No dobra, no i tak powstało właśnie to coś, czyli tak. Szymon Grot... I książka pod tytułem Grot. Książka, która tak już jest. Na samą układce mówi nam, że tak prawdę mówiąc mamy tutaj pomieszanie z poplątaniem. Trochę po samej okładce mówię, bo to wszystko gdzieś tam się później układa w całość, chociaż chyba z tego co, no nie czytałem jeszcze całej książki, ale czytałem po tych recenzji i opis jej, no to chyba faktycznie troszkę to jest pomieszanie z poplątaniem, które gdzieś tam się jednak łączy.
0: Tak, to ogółem jest taki gatunek bizarro fiction, on jest bardzo mało popularny w Polsce, więc no lepiej skrótowo mówić, że jest to fantasy. Natomiast bizarro fiction to jest taki gatunek, w którym w zasadzie może się zdarzyć wszystko, to jest dziwna fikcja. To jest trochę takie wejście w rzeczywistość senną, trochę takie łamanie koncepcji, bawienie się formą, bo ta książka też nie jest cały czas pisana w tradycyjny sposób. Nie zawsze te literki układają się w zdania, czasami układają się w zupełnie inne rzeczy. No nie będę spoilerować. Są tam na przykład dwie puste strony, które są zarezerwowane dla czytelników. Teraz robię na Instagramie taki nabór, konkurs i szukam ludzi, którzy pomogą mi to uzupełnić, więc jeśli ktoś by chciał, to może się do mnie zgłaszać na Instagramie. Pod koniec roku ta historia będzie opublikowana w takim magazynie Bizarro bardzo niszowym, Paskudzin.
1: Ale fajna opcja, bo powiedzmy sobie szczerze, mało jest pisarzy, którzy oddają pisanie komuś innemu.
0: Tak, dwie strony tam są zarezerwowane dla was. Jedyne, czego nie możecie zrobić, to zabić głównego bohatera. Resztę możecie po prostu zrobić z tym bohaterem, co chcecie. Także możecie poszukać mnie na Instagramie i się zgłaszać.
1: Dobrze, to kto jest głównym bohaterem? Może tak to zajmę, bo tutaj jakby to ująć, tytuł nam mówi bardzo dużo.
0: Głównym bohaterem? W zasadzie to jest bardzo trudne pytanie. Tylko w tej książce naprawdę jest fabuła i nie jest to taki eksperyment, w który nie da się wciągnąć. To też ludzie, którzy podchodzili do niej, na początku się jej bali, że będzie to po prostu takie dziwactwo, że nie będą w stanie tego zjeść. Nie, jest tam fabuła, natomiast jest rzeczywiście dużo eksperymentów i to pytanie o głównego bohatera jest ciężkie, bo on jakby się zmienia. To chwilami jestem ja, albo jest to jakieś moje alter ego z naprawdę różnych dziwnych wymiarów, bo jest to książka, która też zahacza o teorię równoległych wszechświatów, więc jest tam jakiś gladiator, jest tam jakiś agent z takiej postapokaliptycznej rzeczywistości. Jest świat, który wygląda zupełnie jak nasz, ale jest też na przykład świat, w którym cała rzeczywistość polega na tym, że się je zupę. Więc no jest to dziwne, ale przysięgam, że
1: są tacy ludzie, którzy uwielbiają jeść zupę.
0: Tak, że składając, ale przysięgam, że składając to wszystko do kupy, to wychodzi fabuła, która ma początek, środek, koniec, w którą można się wciągnąć, są postacie tak zarysowane, że można się z nimi identyfikować, tylko po prostu po drodze jest dużo dziwactw. Jeśli ktoś na przykład ogląda Ricka i Mortiego, to jest serial Bizarro Fiction, więc wtedy mniej więcej kumacie, o co chodzi.
1: Rozumiem, że tego rodzaju humoru tutaj nie ma, wulgarnego i innych rzeczy, czy jednak troszkę można znaleźć? Tak szukam się też jakiegoś, po prostu do kogo najbardziej to pasuje, jeżeli ktoś faktycznie uwielbia Rickiego i Mortiego, no to może właśnie odnajdzie tutaj w tej książce zupełnie inny świat równoległy.
0: Jest trochę czarnego humoru, może nie aż tak hardkorowego. W ogóle ta książka jest dużo mniej hardkorowa niż ta pierwsza, która była, wiesz, tam jakieś flaki, wydzieliny wszędzie się walały pod nogami. Tutaj jest dosyć spokojnie.
1: Tutaj jest spokojnie, a z drugiej strony no gdzieś te wątki nawet tutaj lokalne są, bo JO było tak ugruntowane trochę tutaj w naszej kaszubskiej przestrzeni, tutaj też tego nie zabraknie po części.
0: JO w ogóle, akcja działała się na Nordzie, w wymyślonej miejscowości Beka, która nie do końca była wymyślona, bo Beka kiedyś istniała rzeczywiście. Tutaj rzeczywiście też te Kaszuby są w tle, no bo ja jestem Kaszubą, więc dla mnie to jest naturalne, że osadzam akcję po prostu w miejscach, które znam. Nord też tam jest, chociaż nie ma to miejscowości wymienionych z nazwy.

0: Natomiast bardziej spółdnia są na pewno Kartuzy. Wydaje mi się, że jest Wejherowo też. Jest Żukowo, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Także, no i jest dużo języka kaszubskiego.
1: Okej, okay, ale gdzieś też tu mogę zdradzić, bo jest to tam napisane, że gdzieś tutaj Kaszuby jako naród wręcz wybrany, bo objawia im się Jezus, więc o co tutaj chodzi w tym wszystkim?
0: Tak, tak, jest to w ogóle, Jezus objawia się tam w świecie, który jest taki bardzo, bardzo amoralny. Bardzo taki pozbawiony różnych zasad i zanim objawił mi się Jezus, w ogóle znajdują Biblię, ale interpretują ją w taki sposób, w jaki mógłby ją zinterpretować ktoś, kto żyje w takiej zupełnej antyutopii. No i później jak ten Jezus im się objawia, no to są z tym niezłe cyrki, ale to może nie będę spoilerował.
1: No nie, ale chodziło mi o sam fakt, po prostu gdzie, jak to się łączy, czyli ty jako z jednej strony autor, z drugiej strony dziennikarz, gladiator, Kaszubi z Jezusem, z Biblią, z jakimiś dziwnymi światami, tak. Który je się zupę, jak to wszystko, gdzie to u ciebie musiało tam z tyłu zakiełkować, żeby coś takiego stworzyć?
0: Jest też tam papież, który rzuca rekinami, natomiast...
1: Okej, okay, dobra, przegrałem.
0: Natomiast no jest to po prostu bardzo surrealistyczny przelot i no mówię, jeśli ktoś zna Ricka i Mortiego, to wie mniej więcej czego się spodziewać, ale jest też no więcej takich popkulturowych dzieł, które zahaczają o bizaro. Jeśli z takich spokojniejszych, to na przykład Zakochany bez pamięci, to też jest trochę bizaro, a to już jest romans. Więc jeśli kojarzycie tego typu filmy, albo nie wiem, jakieś filmy tego reżysera, który nakręcił teraz Bugonię, nie pamiętam jak on się nazywa, bo to strasznie długie nazwisko, no to wiecie, że takie dziwactwa w popkulturze już istnieją, no i po prostu w Polsce mało tego było na papierze.
1: No, nie dziwię się. Trochę się nie dziwię, bo powiem szczerze, no, aż muszę przeczytać, bo gdzieś to się tam... No dobra, jeżeli się weźmie Rickiego i Mortiego, no to gdzieś faktycznie u nich to się dziwnie składa za pomocą głównych bohaterów przede wszystkim. I tych ich, powiedzmy, uwarunkowania do życia społecznego, jeżeli można to tak nazwać w skrócie, też nie mówiąc za dużo, bo tam w ogóle jest tragedia. Tak w cudzysłowie oczywiście. Ale tutaj no, to połączenie jest na tyle specyficzne, tak prawdę mówiąc, pytanie, dla kogo tak naprawdę to jest książka? Bo to nie jest książka dla klasycznego, powiedzmy, odbiorcy, który żyje gdzieś w świecie obyczajowości czy w świecie kryminałów i nagle weźmie sobie Grota i stwierdzi, że to jest coś, co ja chcę czytać.
0: Myślę, że ktoś, kto czytał dużo fantazy i w pewnym momencie zmęczył się formułą, na pewno chętnie sięgnie po tę książkę. Bo ja też wyrastam, pomimo tego, że debiutowałem kryminałem, co później w wywiadach mówiłem, że ja w zasadzie nie czytam kryminałów i byłem za to, latano za to za mną z widłami, że jak to. Ja wyrastam z takiej literatury fantastycznej. Wszystko, co napisał Tolkien, przeczytałem, ale w pewnym momencie już miałem dość po prostu tych powtarzających się koncepcji.
1: No, ale Tolkien ma jeden świat. Jeden ugruntowany. Są no właśnie, tam sporo właśnie... inne, ale powiedzmy sobie szczerze, że tam to się gdzieś składa.
0: Tak, no rzeczy u mnie też się składa ostatecznie.
1: Papież rzucający rekinami, z czym się składa w Tolkienie?
0: Znaczy nie, ostatecznie to wszystko się składa w historię, która jakby na końcu przysięgam wam, że jest wytłumaczenie, dlaczego to tak wygląda. I ludzie później piszą do mnie, aha, rzeczywiście, dobra. Dobra.
1: I to jest wszystko, co piszą. Czasami, są tak czasami, po prostu pogrążeni w
0: czasami
1: literaturę.
0: Piszą, że nie wiedzą, co napisać. Zresztą też zachęcam do przeczytania recenzji, które póki co są dobre, chociaż ludzie są zdziwieni. Ale tak, no, byłem po prostu zmęczony tą formułą, która się cały czas powtarza u różnych pisarzy. Jakby każdy chciał kopiować jeden schemat i zacząłem sam szukać jakichś dziwnych rzeczy. I no nie wiem.
1: Czyli tego nigdzie indziej nie ma? Tego tego stylu, no, no tak jak powiedziałeś, Bizarre Fantasy, tak ona jest, funkcjonuje.
0: Istnieje coś takiego, tylko że w Bizarro chodzi o łamanie schematów, więc żaden kolejny pisarz nie chce kopiować poprzedniego. Polecam na przykład taki magazyn internetowy, on jest za darmo wydawany, Paskudzin, i tam autorzy, w tym w ostatnim numerze ja również się

0: złapałem, umieszczają po prostu właśnie opowiadania Bizarro i dzieją się tam naprawdę wspaniałe rzeczy. Moim ulubionym opowiadaniem jest, tylko nie pamiętam teraz autora, co jest smutne, ale ja nie mam pamięci do nazwisk, który napisał opowiadanie o człowieku, który się obudził i okazało się, że ma szpital pod skórą. Że pod jego skórą, w jego ciele został założony przez noc szpital i malutkie ludziki tam leczą się i w ogóle ten szpital tam funkcjonuje. No, też to brzmi dziwnie, ale jak się to czyta...
1: Ja pozwolę sobie stwierdzić, że to jest na tyle głupie, że aż fascynujące. No. Że można coś takiego wymyślić i to jeszcze gdzieś złożyć, więc to głupie oczywiście, tak jak mówię, no w tej pozytywnej sensie, bo to wszystko, jeżeli to się składa w całość, no to faktycznie można tam odnaleźć naprawdę kawał niezłej i zabawy i właśnie innego spojrzenia zupełnie.
0: No, tak, tym bardziej, że bardzo często i też przynajmniej starałem się, żeby u mnie też to jednak była jakaś metafora i to było jakieś zagadnienie takie, żeby to jednak czemuś służyło. U mnie to jest takie pytanie, które stoi za książką, skąd tak naprawdę wiesz, że to, co cię otacza, to nie jest jakaś symulacja i skąd wiesz, że żyjesz w takim prawdziwym świecie? To nie jest oczywiście jakieś super odkrywcze pytanie, bo to i w Matrixie się pojawiało i w jakichś innych tego typu filmach, książkach. No, pamiętam, że ten szpital pod skórą też o coś tam chodziło. Już teraz nie pamiętam, ale na pewno był tam jakiś przekaz głębszy.
1: Znaczy ja z jednej strony wolałbym, żeby to nie był Matrix, bo bałbym się obudzić w świecie, gdzie je się tylko zupę i gdzie papież rzuca rekinami, a każdym objawia się Jezus. Aczkolwiek, kto wie, na pewno z chęcią o tym poczytam, więc pytanie właśnie, bo książka jest już dostępna, to gdzie i jak najłatwiej ją dostać, gdzie też spotkać się z tobą, bo może gdzieś się jakieś wyjaśnienie należy ku temu, dlaczego po prostu coś takiego.
0: Spotkania będą jakieś po wakacjach. Na pewno będę w Kartuzach, na pewno będę w Gdańsku, ale nie pamiętam teraz dat, więc...
1: Okej, będziemy szukać.
0: Na pewno będę wcześniej o tym informował. W zasadzie może już powinienem. Ja też nie jestem jakąś najbardziej ogarniętą osobą. Książka jest dostępna w zasadzie wszędzie. Nie wiem, czy już jest wszędzie stacjonarnie, ale na pewno w tych wszystkich popularnych księgarniach znajdziecie ją w internecie. I zachęcam do kupowania. A jeśli chcecie po prostu dostać egzemplarz za darmo, no to też zachęcam na Instagrama, gdzie tam rzucam tą jedną książkę, żebyście stworzyli ten zaginiony rozdział ze mną.
1: U nas też będzie jakaś na pewno w konkursie, ale też zapytam jeszcze, czy przy której wersji, że tak powiem, siebie jako pisarza zostajesz? Przy wersji Jo, czy przy wersji Grod? No bo rozumiem, że rozwijasz się i lecisz dalej.
0: Wiesz co? W Jo też było dużo psychodeli. Ja w ogóle jestem bardzo zafascynowany taką rzeczywistością senną i odwzorowaniem takiego wrażenia, które ma człowiek śniąc. W tym momencie jakby są, to może będzie nudny wywód, ale bardzo interesuje mnie ten moment, kiedy jesteś w środku snu, gdy nie wiesz, że śnisz i w zasadzie może się wydarzyć wszystko, ale nie jesteś świadomy tego, odbierasz to za coś prawdziwego i tego momentu na kilka sekund przed obudzeniem, kiedy już zaczynasz wszystko ogarniać i nagle wszystko bardzo szybko, w bardzo krótkim tempie dochodzi do twojej głowy, więc takie rzeczy też się działy w Jo, tylko że to był po prostu sen. Były to syny głównego bohatera, który tam miał różne problemy, ale był to poza tym klasyczny kryminał. No może nie taki klasyczny, ale kryminał. No a tutaj po prostu popłynąłem i ten sen przerzuciłem na całą fabułę. Więc myślę, że niezależnie co będę pisał, bo mam ten kryminał na dysku, mam też jakieś inne projekty, to zawsze trochę tej psychodelii, tej sennej rzeczywistości tam będzie.
1: To zapraszamy Państwa do zapoznania się z tymi snami. Grot już dostępne. A tymczasem ja dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia, a moim gościem i Państwa był autor Grota, czyli Szymon Grot. Dziękuję ślicznie.
0: Dzięki wielkie.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do

0: pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
4: Ku można nawet rzec, bardziej się małości.
3: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
4: Buty na siekach GW z leśna, z regionalnym masmaćka ma i z gorący ma plinca ma.
3: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
4: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
3: To co?
4: Widzimy się w Marszewie.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
5: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
6: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
7: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
6: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
8: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
6: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany.

0: informowany o nieprawidłowościach, informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
1: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan nigdzie nie poczytał? No naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
0: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył tysiące metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie.

0: Wielopłebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Cieśluk z Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Witamy.
8: Witam serdecznie.
7: Rozmawiać będziemy o tym, co Gminny Ośrodek przygotował na najbliższe, chciałem powiedzieć, miesiące, ale zaczniemy od tego, co przygotował na najbliższe dni. Lato zbliża się już naprawdę wielkimi krokami. Tak naprawdę już czujemy, że to lato nadchodzi. A początek tego lata to oczywiście Noc Świętojańska. A wiem, że Noc Świętojańska w Luzinie będzie się działa.
8: Tak, u nas to jest duże wydarzenie, drugie po dożynkach, nawet bym powiedziałam, takie oczko w głowie nasze. I już w tą niedzielę zapraszamy do parku w Luzinie profesora Gerarda Labudy. Bardzo piękny teren, około 3 hektary. Bardzo nas to cieszy, że możemy go wykorzystać do tego wydarzenia i doskonale się wpisuje w nasze potrzeby. Jest tam staw, a wiadomo, magia Nocy Świętojańskiej to jest i woda, i ogień, więc będzie i staw, i będzie ogień. Zapraszamy całe rodziny. Jest to wspaniałe miejsce do piknikowania, do aktywności. Są alejki, jest alejka sensoryczna, są place zabaw dla dzieci, więc każdy znajdzie coś tam dla siebie. A podczas Nocy Magii Świętojańskiej to będzie dużo, dużo atrakcji i zabaw zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Staramy się, żeby każdy z tego miał dla siebie coś dobrego i dla starszych, i dla młodszych, więc dla młodszych wiadomo, będzie dużo więcej aktywności, ale zapraszam też starsze osoby, które pamiętają tą tradycję i będą chciały w niej uczestniczyć i w tym samym spotkać się z sąsiadami, bo jest to takie miejsce, które będzie też miejscem integracji w tym dniu. Więc zapraszamy absolutnie wszystkich, od młodzieży po najmłodszych i najstarszych.
7: Jakie elementy takie typowo Nocy Świętojańskiej się pojawią? Czy jest szansa na znalezienie kwiatu paproci na przykład?
8: Kwiatu paproci może nie, ale będziemy mieli okazję spotkać się z dzikimi ptakami. W tym roku jest to nowość zorganizowana przez nas. Będą ptaki drapieżne, będą pokazy sokolnicze, więc będziemy mieli okazję zapoznać się z ich zachowaniami i też pooglądać, poobcować z tymi ptakami, bo zawsze mamy okazję widzieć gdzieś z daleka, a tu będziemy mieli sowy, będziemy mieli sokoły, będziemy mieli jastrzębie, będzie można sobie zrobić

0: zdjęcie. Na pewno posłuchamy ciekawych rzeczy na ich temat i zobaczymy je w locie, tylko trochę bliżej.
1: Już tutaj padła informacja o tym, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Noc Świętojańska w Luźnie się odbywa. To jest wydarzenie ważne, na które ludzie czekają, więc jak to się przyjęło w gminie? Jakie to jest zainteresowanie? O jakiej skali tak naprawdę tego oczekiwania mówimy?
0: Jest to 6. edycja Magii Nocy Świętojańskiej i co roku odwiedza nas mnóstwo ludzi, są to tysiące ludzi. Staramy się, żeby co roku była jakaś nowa atrakcja, żeby co roku warto było do nas zajrzeć i spędzić ten czas z nami. No i tutaj właśnie w tym roku padło na ptaki drapieżne.
1: A jeśli chodzi o najmłodszych, bo też już tutaj padło, że znajdzie się coś dla każdego w każdym wieku, a zawsze z najmłodszymi przy takich imprezach to jest temat, czy szukać kogoś, żeby dzieci zostawić z kimś, z jakimś członkiem rodziny, właśnie co z nimi zrobić, czy z nimi jechać, czy z nimi nie jechać, a tutaj już wiem, że najmłodsi jadą z nami.
0: Oczywiście, najmłodsi jadą z nami i mamy jakby cała impreza, zaczyna się o godzinie 18, więc dzieci jeszcze nie będą spały. Mamy dużo atrakcji, będzie malowanie toreb, będzie malowanie na płótnie, będzie zdobienie drewnianych figurek, gipsowych, ceramika, będą gry terenowe, będzie bitwa na miecze, szydełkowanie, mnóstwo atrakcji dla młodszych i dla starszych, wyplatanie wianków, plecenie huśtanych miotełek, jeśli ktoś wie, co to znaczy. I robienie warkoczyków, co lubią bardzo dziewczynki. No i dla chłopców i dla dziewczynek się coś znajdzie i są też dwa place zabaw w pobliżu, więc na pewno nie będzie z tym problemu, co zrobić z najmłodszym dzieckiem w tym czasie.
1: No i zanim przejdziemy sobie do kolejnych wydarzeń, bo to nie jest jedyne wydarzenie, o którym dzisiaj tutaj będziemy rozmawiali. W Noc Świętojańską wydarzeń jest mnóstwo, więc czemu warto wybrać właśnie Luzino? Czemu warto zdecydować się na odwiedzenie Luzina, na tą konkretną imprezę, która szykuje się naprawdę ciekawie, tutaj trzeba przyznać?
0: Tak, staramy się, żeby ta impreza była jakby taką tradycją, utrzymaną tradycją i też jest inspirowana tradycją słowiańską i dziedzictwem kaszubskim, a że jesteśmy na Kaszubach, no to bardzo na to stawiamy i staramy się zapewnić taki kaszubski klimat, połączony właśnie z tą nocą kupały, taką bardziej znaną, może bardziej ta nazwa jest znana. My nazwaliśmy to Magią Nocy Świętojańskiej i stąd też ta wyjątkowość. Będziemy mieć jeszcze inne niespodzianki, które no nie zawsze są w Noc Kupały organizowane. U nas można to wszystko znaleźć. Nie chciałabym zdradzać wszystkiego. Wolałabym, żeby ludzie przyszli i zobaczyli to sami. Tutaj może trochę rąbek tajemnicy zdradzę. Tutaj jeszcze będą dawne takie historyczne zajęcia, takie jak bartnictwo, kaletnictwo, gofry na ogniu, wybijanie monet, pisanie gęsim piórem, szycie w skórze. Także są to takie no już zapomniane bardzo tradycje. A my to zapewniamy.
1: Wygląda na to, że z imprezy będzie można wrócić i ze słoikiem miodu i bogatszym w garść wybitych monet.
0: Tak, nawet z lasem w słoiku będzie można wrócić. Dzieci też będą miały swoje upominki. Wszystko, co jest organizowane na Magii Nocy Świętojańskiej, można oczywiście ze sobą zabrać. Cała impreza jest bezpłatna i tutaj nie ma żadnych ukrytych kosztów.
1: No to tutaj jeszcze w tym temacie na koniec przypomnijmy, w jakich godzinach, gdzie i kiedy oraz gdzie znajdziemy program tej imprezy na przykład.
0: Tak, w parku imienia profesora Gerarda Labudy w Luzinie. O godzinie 18 zaczynamy. Wtedy będą warsztaty, będą też właśnie pokazy sokolnicze. Sokolnik będzie z nami od godziny 18 do 20. O 20.30 rozpalamy ognisko. O 21.00 zespół GIS. O 22.00 wspaniały pokaz ognia, fire show. I jeszcze zostańcie z nami do końca, bo na koniec też zaświecimy specjalnie dla was światełka.
1: Rozmawiamy już o wakacjach, o lecie. Otworzyliśmy już poniekąd. W najbliższy weekend będzie miało miejsce Magia Nocy Świętojańskiej. O tym wydarzeniu już troszkę sobie porozmawialiśmy. A potem zaczną się wakacje, zacznie się lato. I to też jest czas, w którym wydarzeń w gminie Luzino będzie dużo. Chociażby warsztaty dla najmłodszych będą przygotowane. co to za warsztaty, co będzie się działo?
0: Tak, mamy 5 tygodni warsztatów Go Green przygotowanych dla najmłodszych od 5 lat. Już telefony się już rozdzwoniły. Myślę, że można jeszcze spróbować zapisać swoją

0: pociechy na te warsztaty. To jest od godziny 10 do 13. Dzieciaki mają zajęcia, różne zajęcia. To jest od budowania klocków Lego po robienie slajmów. Naprawdę jest tego, jest w czym wybierać. Jest i dla chłopców, i dla dziewczynek. I na pewno będzie to bardzo pomocne dla rodziców, bo wiem sama, że często jest problem, gdzie umieścić swoją pociechę i zająć jej czas trochę czymś innym niż telefonem albo komputerem.
1: O jakich datach te tutaj mówimy? W jakim czasie będą się odbywały te warsztaty?
0: Warsztaty są i w lipcu, i w sierpniu, w różnych datach. Jakby to jest 5 tygodni, lipiec, sierpień. Nie podam teraz konkretnie dat.
1: Jasne. I jeśli chodzi jeszcze o wiek dzieci, tak naprawdę o jakim rozrzucie tutaj mówimy, czy to jest trochę dla dzieci w rozmaitym wieku, czy raczej bardziej tutaj sprecyzowane macie target tutaj do jakiejś konkretnej grupy dzieci?
0: Od 5 roku życia myślę, że można zapisywać do 12, zależy jakie też jest dziecko, no bo wiadomo, niektóre 12-latki cieszą się robiąc takie rzeczy, inne mogą się trochę nudzić, więc ja myślę, że to jest taki przedział wiekowy od 5 do 12 lat, to jest taki przedział, który można dziecko zapisać.
1: Że tutaj już właśnie podkreśliliśmy, że gmina Luzino, jeśli chodzi o wakacje, o ten okres letni, to jak najbardziej będzie żywa gmina, mimo tego upału, który miejmy nadzieję, że będzie, to nie będzie czas spania, tylko to będzie właśnie czas intensywnego zaangażowania w rozmaite działania.
0: Tak, oczywiście u nas się bardzo dużo dzieje. To jest tylko taki, myślę, że zalążek tego, co się będzie działo. Na pewno jeszcze będą organizowane różne inne rzeczy. Często robimy też kino, więc na ten moment nie podam daty, ale na pewno może się wydarzyć. Będziemy informować na social mediach, więc proszę obserwować. I dla nas to też będzie intensywny czas na to, żeby przygotowywać się do dożynek.
1: A później, wrzesień, październik, bo dożynki właśnie, lato, dożynki niestety mają to do siebie, że to wszystko przelatuje szybciej, niż byśmy tego chcieli. Zazwyczaj by się chciało, żeby to pół roku trwało, no ale to są tylko 2 miesiące. Później przyjdzie wrzesień i wrzesień też nie będzie okresem, chciałem powiedzieć, wytchnienia tutaj. Będzie się działo również bardzo dużo. Wiem, że już macie pewne przygotowane wydarzenia, czy to na wrzesień, czy na październik.
0: Tak, mamy wydarzenia. Nie wiem, może dyrektor nie za bardzo by chciał, żebym powiedział, ale powiem, bo mówi, że jak już jest coś powiedziane, to trzeba zrobić, więc będę mówić. Planujemy wspaniałego gościa, spotkanie z Wojciechem Manem. Może będzie to rozmowa man do mana. Jeszcze nie wiem, no nie chcę za dużo mówić, tak, żeby dyrektor się nie gniewał. Mamy też przewidziany wernisaż na październik i to jest wernisaż Marka Chagalla. To przedstawiciel kubizmu i surrealizmu, więc jeżeli ktoś jest fanem, to serdecznie zapraszamy. Na pewno będzie to wspaniałe wydarzenie i zapamiętane. W międzyczasie na pewno dyrektor przyjdzie z jakimś nowym pomysłem. My cały czas działamy, cały czas się staramy zapewniać mieszkańcom atrakcje i no, wspomagać też właśnie, żeby można było gdzieś zająć dzieci czymś i organizujemy im. Na pewno też ruszą od września zapisy na nowe warsztaty takie, które trwają w trakcie roku. Jest tego bardzo dużo. Jest pianino, jest angielski, jest szydełkowanie, ceramika. Naprawdę dzieciaków przez GOG przewija się sporo.
1: No i jeszcze jedno wydarzenie nam zostało, bo ja widzę, że czas naprawdę nieubłaganie ucieka, już mamy go naprawdę mało tutaj na rozmowę, więc pozostaje jeszcze luzińska kawa. Kawę lubi prawie każdy. Więc tak. Czym w ogóle jest to wydarzenie?
0: Mamy taką specjalną edycję kawy i to jest nasza kawa tutaj palona w regionie. Nazywa się Zorno Kawę, taką kaszubską nazwę. Mamy dwie linie na ten moment, jest luzińska struga i legenda Lucini. Bardzo mocno też nawiązujemy do Kaszubszczyzny. I bardzo dużo tej kawy pijemy i będziemy też tą kawę rozdawać i na różnych eventach będą takie edycje limitowane, których zachęcam do szukania. Będziemy, na pewno ta kawa będzie widoczna, będziemy ją przy różnych okazjach Państwu przedstawiać. Teraz wójt na przykład jedzie do naszej sąsiedniej luzińskiej wioski w Niemczech, Stolzenau, też z taką specjalną edycją tej kawy.
1: No to tym pobudzającym, smacznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Agnieszka Cieśluk z Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.

0: o Nordzie.
1: Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
6: Two ships in the night.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
3: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
3: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w

0: warszawskiej Pradze. W dzielnicy Pracha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj, pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Na długo przed tym, jak Mundial zaczął być kojarzony z przebojami Shakiry czy Rickiego Martina, swój wielki moment podczas piłkarskich mistrzostw miała Maryla Rodowicz. Polska artystka przypomniała właśnie archiwalne nagranie z 1974 roku, gdy podczas ceremonii otwarcia Mundialu w Monachium wykonała kultowy utwór Football. W czwartek 11 czerwca rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026, których gospodarzami są aż trzy kraje: Meksyk, Stany Zjednoczone oraz Kanada. Sportowym emocjom towarzyszy także muzyka. Oficjalną piosenką tegorocznego turnieju jest utwór Die Die w wykonaniu Shakiry i Barna Boya, który zabrzmiał podczas jednej z trzech ceremonii otwarcia w Meksyku. Mundialowe przeboje od lat są nieodłączną częścią piłkarskiego święta, budują wyjątkową atmosferę turnieju i łączą kibiców na całym świecie. Utwory takie jak Waka Waka Shakiry czy The Cup of Life Rickiego Martina na trwałe zapisały się w historii mistrzostw. Jednak zanim światowe stadiony rozbrzmiały tymi hitami, to właśnie Maryla Rodowicz w 1974 roku stworzyła jeden z pierwszych i najbardziej rozpoznawalnych mundialowych przebojów, piosenkę Football. W dniu inauguracji tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdy piłkarskie emocje ogarnęły kibiców na całym świecie, Maryla Rodowicz wróciła wspomnieniami do jednego z najbardziej wyjątkowych momentów swojej kariery. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała archiwalne nagranie, na którym podczas ceremonii otwarcia Mundialu w Monachium wykonuje właśnie przebój Football. Tekst do utworu napisał Janusz Kofta, a muzykę skomponował Leszek Bogdanowicz. Z czasem piosenka stała się najbardziej rozpoznawalnym polskim mundialowym przebojem.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Piosenka On The Floor Jennifer Lopez, która święciła triumfy w 2011 roku, niespodziewanie wróciła na światowe listy przebojów po 15 latach od premiery. Wszystko za sprawą gorącej sceny z serialu Off Campus, która podbiła media społecznościowe. Sama J.Lo przyznaje, że była zaskoczona ponownym sukcesem utworu. Jennifer Lopez może mówić o niecodziennym sukcesie. Jej przebój On The Floor, nagrany wspólnie z Pitbullem w 2011 roku, po 15 latach od premiery ponownie trafił na prestiżowe listy przebojów. Utwór zadebiutował na 117 miejscu rankingu największych przebojów na świecie Billboard Global, a w kolejnych tygodniach zaczął piąć się coraz wyżej. Obecnie zajmuje już 37 miejsce w globalnym zestawieniu. Co więcej, tylko w tygodniu od 15 do 21 maja utwór odnotował ponad 15 milionów odtworzeń na świecie, w tym 12,5 miliona poza Stanami Zjednoczonymi. W tym samym czasie singiel uzyskał także status 8-krotnej platyny. Tak spektakularny powrót utworu sprzed lat to prawdziwa rzadkość. Jennifer Lopez nie kryła zaskoczenia, gdy dowiedziała się o sukcesie. Zadzwonili do mnie i powiedzieli: On The Floor wróciło na listy przebojów po raz pierwszy od 15 lat. Byłam w szoku. To było kompletnie niespodziewane. A za powrotem hitu stoi serial Off Campus, oparty na bestsellerowej serii książek L. Kennedy. Produkcja zadebiutowała 13 maja i szybko zdobyła dużą grupę fanów. A w drugim odcinku serialu bohaterowie tańczą do piosenki On The Floor podczas imprezy Halloweenowej. Scena błyskawicznie stała się viralem w mediach społecznościowych.

0: Fala ciekawostek.
1: Shakira po raz kolejny połączyła muzykę z piłkarskimi emocjami. Kolumbijska gwiazda wspólnie z nigeryjskim artystą Burna Boyem nagrała Die Die, oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. W teledysku do utworu pojawiają się największe gwiazdy światowego futbolu. Nowy hymn FIFA 2026 to energetyczna kompozycja łącząca latynoski pop, afrykańskie brzmienia afrobeatu i stadionową energią, wpisując się w międzynarodowy charakter turnieju. Tytułowe Die Die, wywodząca się z hiszpańskiego okrzyku motywacyjnego oznaczającego dalej, ma zachęcać do wspólnego przeżywania sportowych emocji. Shakira od lat towarzyszy piłkarskim mistrzostwom świata. W 2006 roku wystąpiła podczas ceremonii zamknięcia w Niemczech, wykonując Hips Don't Lie i Bambu. 4 lata później podbiła świat przebojem Waka Waka, oficjalną piosenką mistrzostw RPA, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych mundialowych hitów. W 2014 roku wróciła z utworem La La La, promując turniej w Brazylii. Singiel Die Die zadebiutował 14 maja, a kilka dni później premierę miał oficjalny teledysk. W klipie pojawiają się największe gwiazdy światowego futbolu, w tym m.in. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland czy Alphonso Davies. W teledysku wykorzystano także archiwalne ujęcia z poprzednich mundiali, nawiązania do legend piłki nożnej oraz symboliczne lokalizacje związane z gospodarzami mundialu i historią futbolu.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje.

0: I wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Ewa Farna zapisała się w historii czeskiej muzyki, wyprzedając 3 koncerty z rzędu na stadionie w Czechach. Artystka świętuje jubileusz 20-lecia kariery, gromadząc dziesiątki tysięcy fanów i udowadniając, że jej popularność nie słabnie. To pierwszy taki wyczyn wśród czeskich wokalistek w tym kraju. Ewa Farna, jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i Czechach, świętuje w tym roku 20-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji artystka przygotowała serię wyjątkowych koncertów na największym czynnym stadionie w Czechach. Początkowo planowano tylko jeden występ, jednak ogromne zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na 2 dodatkowe terminy. Wszystkie 3 koncerty zostały błyskawicznie wyprzedane, a na 2 pierwszych koncertach pojawiły się dziesiątki tysięcy fanów. Ewa Farna jako pierwsza czeska wokalistka wystąpiła 3 dni z rzędu w Fortunie Arenie, bijąc historyczny rekord frekwencyjny. Dotychczas taki wyczyn udał się jedynie Markowi Stratnemu w 2023 roku. Była spektakularna oprawa wizualna, rozbudowana scena, choreografia oraz oczywiście największe przeboje artystki. Ewa Farna od 2 dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Już jako nastolatka podbiła listy przebojów w Polsce i Czechach, a jej utwory Cicho, Ewakuacja czy Bez łez na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Równolegle rozwijała swoją karierę na rynku czeskim, gdzie jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne trasy koncertowe przyciągały tłumy słuchaczy.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Fala ciekawostek.
1: Michał Wiśniewski zaskoczył szczerym wyznaniem na temat relacji z Mandaryną. Lider zespołu Ich Troje po rozstaniu z Polą Wiśniewską zaczął być ponownie łączony z byłą żoną. Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem są zacne, stwierdził. Marta je zastoją, zawsze była i zawsze jest, nie kryje. W marcu Michał Wiśniewski poinformował o rozstaniu z Polą Wiśniewską. Z piątą żoną, którą poślubił w 2020 roku, doczekał się dwóch synów, Falko i Noela. Wcześniej lider zespołu Ich Troje był mężem kolejno Magdy Fem, Marty Mandaryny Wiśniewskiej, Anny Świątczak oraz Dominiki Tajner. Czerwonowłosy gwiazdor od pewnego czasu łączone jest ze swoją drugą żoną. Plotkować o ich relacji zaczęto już na samym początku 2026 roku, zaraz po wspólnym występie na jednej z sylwestrowych imprez. Dotychczas żadne z zainteresowanych ani nie potwierdziło plotek, ani im nie zaprzeczyło. Wiśniewski od tamtej pory jest regularnie pytany o dawną miłość. Każda jego kolejna wypowiedź elektryzuje fanów. Jak czytamy w sieci w najnowszym wywiadzie, lider Ich Troje ponownie został zapytany o uczucia do byłej żony. Pytany, czy jego dobre relacje z Mandaryną wynikają z faktu, że pomimo rozstania miłość jednak nie umarła, Wiśniewski stwierdził z przekonaniem. Miłość nie umiera. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakaś miłość umarła. Mam dobre relacje, bo jest szacunek i oby tym razem było bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o Martę, to Marta jest taką ostoją, zawsze była i zawsze jest. Wiśniewski odniósł się także do samych plotek o powrocie do Mandaryny. Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy. Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem, one są zacne. Za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem co na to Marta. Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10.30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga, jednak nad wodę mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
7: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
8: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
6: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
9: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
6: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.

0: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.
0: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: Justyna Steczkowska zachwyciła w Opolu. Gwiazda estrady zaprezentowała wyjątkowy recital podsumowujący jej 30-letnią karierę. Jak czytamy w sieci, w rozmowie wokalistka podzieliła się jednak gorzką refleksją po zejściu ze sceny. Jak wyznała, nie wszystko było tak idealne, jak sobie to wyobrażała. Powinnam być siebie dumna, ale jeszcze nie potrafię tak bardzo. Justyna Steczkowska świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz. 30 lat temu na rynku ukazała się jej debiutancka płyta Dziewczyna Szamana, za której brzmienie w głównej mierze odpowiadał Grzegorz Ciechowski. Z tej okazji wokalistka zaprezentowała podczas 63. festiwalu w Opolu wyjątkowy recital, za sprawą którego przeprowadzono

prowadziła publiczność i widzów przez 3 dekady swojej kariery. Artystka umiejętnie łączy na scenie śpiew na żywo z wymagającymi choreografiami oraz akrobacjami z wykorzystaniem podciągników, czyli lean, co pokazała chociażby rok temu na Eurowizji. Elementów show nie zabrakło również podczas jej koncertu w stolicy polskiej piosenki. Jednak artystka w jednej z rozmów podzieliła się przykrą refleksją. Jak zdradziła, nie była w pełni zadowolona z tego, co zaprezentowała przed opolską publicznością, mimo że odbiór jej spektaklu był doskonały, a zapytana o przygotowania powiedziała: "Wiesz, to wszystko trwało naprawdę długo, a i tak parę rzeczy się nie udało. Publiczność tego nie widziała, ale my przeżywamy, że nie było tak idealnie, jak mogło być. Do tego potrzebne były jeszcze 2 próby w Opolu." Zapytana o to, co przychodzi jej do głowy, gdy słyszy hasło 30-lecie, artystka miała problem z udzieleniem odpowiedzi. Słysząc hasło Duma, musiała się głęboko zastanowić. Mimo że jest na scenie od 3 dekad i cieszy się statusem uznanej supergwiazdy, wciąż ma problem z docenianiem siebie, swojego talentu i starań.

0: Reklama.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj.

0: startuje studio kulinarne Konci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Konci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
3: Ku można nawet rzec, bardziej się małości.
2: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
3: Buty nasie KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorącym Aplincama.
2: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
3: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
2: To co?
3: Widzimy się w Marszewie.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Na oficjalnym profilu Beaty Kozidrak pojawiły się nowe wieści w sprawie jej zawodowych planów. Komunikat wywołał spore poruszenie wśród internautów. Jak wiemy, Beata Kozidrak to niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej. Utwory zespołu Bajm, a także solowe projekty artystki są odkrywane na nowo przez coraz to kolejne pokolenia słuchaczy. Pod koniec 2024 roku wykonawczyni takich utworów jak m.in. Rzeka Marzeń, Żal mi tamtych nocy i dni, czy Biała Armia musiała wycofać się z życia scenicznego. Wszystko przez poważne problemy zdrowotne. Jak później sama wyznała, mierzyła się z nowotworem. Trafiłam do szpitala, diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia. Tak wyznała artystka jakiś czas temu w wywiadzie. Po okresie rekonwalescencji Kozidrak powróciła do spotkań z fanami. Teraz wiele wskazuje na to, że szykuje dla nich kolejną odsłonę projektu, który spotkał się z entuzjastycznym odbiorem. Szczegóły pojawiły się w specjalnym komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu artystki. Beata Kozidrak swego czasu wystąpiła w Łodzi, a towarzyszył jej zespół Camp, z którym wokalistka wykonuje swoje utwory w aranżacjach elektronicznych. Chociaż miał być to projekt jednorazowy, teraz wiele wskazuje na to, że słuchacze po raz kolejny będą mogli podziwiać efekt tej współpracy. Niektóre historie nie kończą się po jednym koncercie. Beata Kozidrak, Camp, swojej obecności na wydarzeniu.

0: Fala ciekawostek.
1: Doda znów znalazła sposób, by być w centrum uwagi. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z okazji zdobycia złotej płyty za singiel Pamiętnik. Emocje wywołało jednak nie tylko samo wyróżnienie, ale fakt, że gwiazda zapozowała do fotografii bez ubrań, zasłaniając się jedynie prestiżowym krążkiem. Jak wiemy, od wielu lat Doda udowadnia, że świetnie potrafi połączyć artystyczne osiągnięcia z umiejętnością przyciągania uwagi mediów. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy utwór, koncert czy wpis w internecie, jej działania szybko stają się powodem do ożywionych dyskusji.

Tym razem piosenkarka miała wyjątkowy powód do radości, ponieważ jej piosenka Pamiętnik zyskała status złotej płyty. Artystka zdecydowała się uczcić ten sukces w sposób bardzo odważny, z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie. Opublikowane na Instagramie zdjęcie w mgnieniu oka przyciągnęło wzrok tysięcy fanów. Na zdjęciu Doda prezentuje się ze złotą płytą, która stanowi centralny punkt ujęcia. Piosenkarka wybrała bardzo śmiały sposób pochwalania się swoim sukcesem, utrzymując wszystko w prowokacyjnym i pełnym blasku stylu. Fotografię uzupełniła zwięzłym, ale bardzo konkretnym opisem. Doda to złota dziewczyna. Te zaledwie kilka słów wywołało lawinę komentarzy. Wielbiciele pospieszyli z gratulacjami, zaznaczając, że to nie przypadek, iż wokalistka od lat zajmuje pozycję jednej z najważniejszych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Zdjęcie wywołało setki reakcji ze strony obserwatorów. Część z nich koncentrowała się na muzycznym triumfie, podczas gdy inni otwarcie podziwiali śmiałość artystki. Sama gwiazda jest bardzo zadowolona z kolejnego zawodowego triumfu. Utwór Pamiętnik okazał się jednym z bardziej komentowanych przebojów ostatnich miesięcy, a przyznanie złotej płyty to dowód na to, jak wielką popularnością cieszy się wśród odbiorców.

0: Fala ciekawostek.
1: O Justynie Steczkowskiej ostatnio głośno było w kontekście jej współpracy ze Skolimem. Nie minęło wiele czasu, a gwiazda zaskoczyła kolejnym nieoczekiwanym ogłoszeniem. Tym razem u jej boku pojawił się Trips. Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Rok po występie na Eurowizji z pochodzącym z jej ostatniego albumu Witch Taro Horror utworem Gaia, piosenkarka rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze. Tak zwane muzyczne mezalianse Steczkowskiej. W ramach najnowszego projektu niedawno wydała z Konradem Skolimowskim, czyli Skolimem, piosenkę Mama Sita. Jej współpraca z polskim królem latino wywołała spore emocje. Choć nie wszystkim przypadła do gustu, wspólnemu numerowi Skolima i Steczkowskiej nie można odmówić popularności. Sam teledysk na YouTubie w miesiąc został odtworzony ponad 8 milionów razy. Jeszcze zanim światło dzienne ujrzał duet Justyny i Skolima, Steczkowska sygnalizowała współpracę z innym popularnym artystą, Mikołajem Trybulcem, lepiej znanym jako Trips. W końcu diva i producent muzyczny zasiadający w fotelu trenera The Voice Kids odsłonili karty. W zamieszczonym na Instagramie wpisie ogłosili już oficjalnie, że ich wspólna piosenka ma ujrzeć światło dzienne już 26 czerwca. Zapowiadając premierę, Steczkowska i Trybulec uchylili rąbka tajemnicy i podzielili się fragmentem wspólnej kompozycji, a przy tym poprosili słuchaczy o pomoc i dzielenie swoimi pomysłami na tytuł. I rzucili wyzwanie internautom na wymyślenie tytułu ich piosenki. Jak stwierdziła Steczkowska, fani zawsze mają super pomysły, są mega kreatywni.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.

0: wyjazdu na Mykonos udała się w kolejną podróż, ale nie zapomniała o obowiązkach zawodowych. Gwiazda zaprezentowała się w skąpym różowym komplecie bieliźnianym, wywołując swoimi najnowszymi zdjęciami ogromne poruszenie wśród fanów. Julia Wieniawa doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przyciągnąć uwagę odbiorców. 27-letnia artystka funkcjonuje w polskim showbiznesie od blisko 15 lat, a obecnie mocno angażuje się w projekty muzyczne. Równolegle piosenkarka nawiązuje współpracę reklamową z popularnymi firmami. Aktywność w mediach społecznościowych przynosi jej gigantyczne zasięgi, ponieważ profil gwiazdy śledzi aktualnie ponad 2 miliona użytkowników, co naturalnie przekłada się na imponujące zyski. Gwiazda od dłuższego czasu jest ambasadorką znanej marki bieliźnianej i regularnie dzieli się w sieci efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych oraz ujęciami zza kulis. Tym razem aktorka zamieściła na swoim profilu nowe wideo oraz pakiet fotografii. Wieniawa zapozowała przed obiektywem ubrana wyłącznie w jaskrawo-różowy komplet bielizny, odważnie eksponując swoją sylwetkę. Kokieteryjne spojrzenia rzucane w stronę obiektywu przez piosenkarkę natychmiast wywołały lawinę reakcji. Obserwatorzy młodej celebrytki nie kryli zachwytu nad najnowszą publikacją. Sekcja komentarzy pod udostępnionym materiałem z miejsca wypełnia się mnóstwem pozytywnych opinii. Idealna sylwetka 27-latki to efekt systematycznej pracy nad własnym ciałem. Utrzymanie takiej formy wymaga ogromnej dyscypliny i ciągłego wysiłku. Nawet podczas zagranicznych urlopów piosenkarka nie rezygnuje z zaplanowanych jednostek treningowych, dbając o swoją kondycję na każdym kroku.
1: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Reklama.
4: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
5: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
4: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
6: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
4: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
8: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
9: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.

0: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama. Świat według Romka.
4: Witaj też bardzo serdeczno, moim dobryzy, a jeść bluzkania syc, bez sobłetkowi łedzin skłeknąc, cedel wykończeni klasę łedebrać i młerze latować, to je wywczasować, to je wakacjować, to znaci meslec, co wpływ respakłewać, w kilometrowych tropach stojec, na fliger głedzena maś dac, w głowie walytę rozmaity na naju przeliczac, rozmyślac, jaką pamiątka starce kłypic, ręka mamachac bez odogadac, sztridować, co

0: taksówkarza, kierownika recepcje, hotelowym błejsa, chamską familią na plaży, czy pirackim szofyrom. Ha, ha, ta cichiwrów nie mam, bo webla to je robia. A jak na wywczasę nad morze wejada, to letników i nie bdzę. Cechłe, spokojno, a fejn da mir, jak w raju. To je na kasiebach. Bo jak w czasie ryzę, a wi w czasie, to blues kwylnaj. Baju, baju, kwe, tak jak jem na zaczątku rzek, to neprzód musi kania scyc. A temu, że nie wszyscy wiedzą, lecim w tym scynanim kanie idzę, to wyrt je chłec skrócenku wedol maciec. Tak tej, a kania to niby je ptych, ale tak płyprywdze to zaklęte w ptycha czarownica. B. Czej kania lejcy i wele pic, pic, to na zemi paneje seszu. C. Żeby num seszu młednekac, to musi nym kania chwacec, łysundzec, a na śmierć bez scyncji ją skazac. D. Jak ju mumę ją chwecony, to kul leźnosce nie szkłedzy na nękania wszeczcich lećcich grzychów zwalec, że bez nią ledze piją, biją, kradną, sosztrideją, czetyś manium. E. Czy te grzichy są na kania zwelony, to trzeba ją za nie scyc. F. A jak kania me lep scynty, to ledze są czysto czysty. Post scriptum. A temu, że w dzyzniowych czasach dringły kania chwacec, temu robi so kwykla, isty kwykle szteczny lepsoscinę. Jo, i tak to w skrócenku z nym scynanim kanie je. A kłemu szmaky zalici, to musi so na taci scynani ze zwebrac. Le trzeba pamiętać, że nigdzie na świece scynani nie naliześ, le bluskuel na ju na kaszebach. Jo, a żeby wszedkłe dobrze łebczasnęło scynani zrozumieć, wyrt je płeznać cile kaszepścich słówków. Tak tej. Scynani, ścinanie. Cedel, świadectwo. W tropach stojec, w korkach stać. Fliger, samolot. Ždac, czekać. Rize, podróże. Bluskwelnaj, tylko u nas. W skrócenku wedol maciec, w skrócie wytłumaczyć. Ptych, ptak. Łednekac, odpędzić. Kwel leźnosce, przy okazji. Ciesto czysty, zupełnie czyści. Dringłe, trudno. Szmaky zawisy, smakuje za więcej. Chciałoby się więcej. Jo, wici to dy za tydzień, a tymczasem bafta so zdrów, do uciecy waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Reklama.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce.

0: Noce nad morzem. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Reklama.
3: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
3: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu. I to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Dziś w całej Polsce upalnie od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.
5: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda.

0: elbowie zapraszają.
1: W kąci nic się nie kąci. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
4: Tu można nawet rzec, bardziej się mauści.
3: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
4: Buty na się KGW z leśna, z regionalnym asmaćkama i z gorącym aplincama.
3: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
4: Kładę tego w szczęście go piękny las, łegród i niedzielny spacer.
3: To co?
4: Widzimy się w Marszewie.
3: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
5: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
6: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale najpierw

0: Większym prezentem nie jest rowerek, to spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
2: Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego, a na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
3: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
2: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
4: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
2: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
4: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
2: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
5: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w

0: soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
3: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
2: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
3: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorącym Aplincama.
2: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
3: Kto do tego wszaści jego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
2: To co?
3: Widzimy się w Marszewie.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
5: Reklama.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słusza.

0: Ewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalne.

danego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terra Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 500 11 767 0000.

0: 10% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej

0: Północnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
1: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
0: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na wybrzeżu.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
4: Norda FM.

0: Reklama.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
4: Witam serdecznie. Na łamach Szumistorii zaglądamy w

0: Różne meandry historii. Dzisiaj wybrałem się w taką nieco dalszą podróż i Was do tej podróży szczególnie zachęcam, a jeszcze będę zapraszał bardzo mocno, dlaczego warto wybrać się w tę podróż na koniec naszej audycji. A w sumie, dlaczego warto wybrać się w tę podróż, najlepiej opowie dzisiejszy gość, z którym się spotkałem, czyli Jarosław Struszyński, kasztelan gniewski, porucznik chorągwi husarskiej Jego Miłości Jaśnie Wielmożnego Pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego i fundator Panteonu Husarii we wsi Opalenie. Cześć!
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Ze staropolskim husarskim pozdrowieniem witamy się z naszymi słuchaczami. To też może zanim przejdziemy sobie do clou, w sprawie którego żeśmy się tu spotkali, dwa słowa o samej husarii poproszę. Co to były za rodzaj wojsk? Jak byli husarze uzbrojeni? Czy przez cały okres swojego funkcjonowania to uzbrojenie było stałe?
1: Trzeba zacząć od tego, że jest to jedna z najpiękniejszych, najbardziej doświadczonych, ale jednocześnie niezwyciężonych formacji kawaleryjskich w historii cywilizacji ludzkiej. To jest pierwsze istotne założenie. Drugie jest takie, że my musimy jako Polacy zrozumieć, że my tej husarii nie wymyśliliśmy, dlatego że wykazaliśmy tutaj niebywały geniusz, podglądając naszych przyjaciół i wrogów. Ale konkretnie z punktu widzenia pojawienia się husarii jako najpierw jazdy lekkiej, zawdzięczamy to naszym przyjaciołom z Bałkanów, Serbom, Chorwatom, Słoweńcom, później Węgrom, tym, którzy walcząc z Turkiem musieli bronić tego, że tak powiem, przedmurza chrześcijańskiego od strony południa, a czynili to między innymi jako jazda lekka z użyciem kopii. I to jest jakby ten fenomen. W tym czasie, kiedy oni toczyli te boje z Turkami, zachodnioeuropejskie rycerstwo odrzuciło kopię jako broń w ich opinii nieskutecznej. Ona się okazała rzeczywiście perfekcyjnie ważna w takich działaniach, dlatego kiedy pierwsi najemni racowie, usarze albo gusarze, bo tak o nich mówiono, pojawili się w Królestwie Polskim gdzieś w końcu wieku XV już, także to jest naprawdę bardzo odległy okres. No, szybko się okazało, że oni są bardzo skuteczni i potrafią naprawdę gromić nieprzyjaciół w różnej konwencji, i piechotę, i kawalerię wroga naszego. Fenomenem pierwszym, który pokazał tę skuteczność, była bitwa pod Orszą, 1514 rok, kiedy książę Konstanty Ostrowski, używszy właśnie tychże raców, rozgromił wojska moskiewskie tak skutecznie, że one przez następne 50 lat nie miały co szukać tutaj. Natomiast ta formuła, którą my znamy już jako jazdę ciężką, tak naprawdę zafundował nam też Węgier, ale król Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Stefan Batory, który był doświadczonym wojennikiem i jednym z pierwszych swoich edyktów królewskich, zaraz po koronacji w 1576 roku, powołał na bazie swoich rot królewskich dwie roty husarskie, wyposażone już jak kawaleria ciężka. Czyli powoli pojawiały się na sam przód kolczugi, pancerze, które później rozrastały się już do pełnego naplecznika i napierśnika z karwaszami, z naramiennikami, z hełmem szyszak, który jest charakterystyczny dla tej naszej formacji, który, powiadają niektórzy, też ściągnęliśmy z zełba naszych wrogów, czyli Turków. Można powiedzieć, że ten szczyt skuteczności trwa prawie 100 lat tej kawalerii. Pokazują to wszystkie zwycięstwa na polu bitwy, które husaria wywalczyła jako formacja, która nie była być może zbyt liczna, ale bardzo skuteczna. Czyli frontalny atak z ortym szyku na nieprzyjaciela, z kruszeniem kopii na niezależnie jakim przeciwniku, z taką skutecznością, że najemni żołnierze, którzy się zaciągali do naszych wrogów, w umowie swojej o służbę podkreślali, że mogą to czynić pod warunkiem, że nie będzie ich dowódca wystawiał na kontakt z husarią. Także to jest naprawdę fenomen. Fenomen, który pokazuje, że skuteczność na polu bitwy w przypadku działań ofensywnych, ataku, dawała czasami szansę na pokonanie wroga kilkunastokrotnie licznego, a mamy przypadek, że w obronie ta przewaga wynosiła 1 do 100. Mówimy o bitwie pod Chodowem w 1694 roku, kiedy zatrzymaliśmy siłą 450 kawalerzystów, którzy zeszli z koni, tworząc swoistą fortalicję ze wsi Wchodów na Podolu, zatrzymali 40-tysięczną armię tatarską, która po prostu straciła tam prawie 9 tysięcy nieboszczyków. Nasze straty były niewielkie. Wszyscy byli ranni i w jakiś sposób męczeni, ale no, sukces niebywały, prawda?
0: No, husaria to jest temat rzeka. My dzisiaj chcieliśmy się raczej skupić na tym, co husaria robiła tutaj na Pomorzu i o tym usłyszycie już za chwilę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika

0: lekka czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
3: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
2: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
3: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Asmaćka ma i z Gorący ma Plinca ma.
2: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
3: Kto do tego w szczęście go piękny las, łegród i niedzielny spacer.
2: To co?
3: Widzimy się w Marszewie.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Reklama.
5: Szumi historie.
6: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
7: Wracamy po przerwie, rozmawiamy sobie dzisiaj o husarii na Pomorzu. Jest ze mną Jarosław Struszyński, kasztelan gniewski, porucznik chorągwi husarskiej, jego miłości jaśnie wielmożnego pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego i fundator Panteonu Husarii we wsi Opalenie. Do tej pory poznaliśmy ogólny kontekst powstania oddziałów husarskich, a teraz przenosimy się na Pomorze i kiedy husaria się tutaj pojawia, w jakich okolicznościach. I będziemy zmierzać do chyba jednej z największych bitew, które tutaj się za sprawą husarii rozegrały.
8: Zacznijmy od bitwy pod Lubiszewem. Rok pański 1577. Gdańszczanie buntują się przeciwko królowi Stefanowi Batoremu. On wysyła oddziały w stronę Gdańska. Gdańszczanie witają go w okolicach Tczewa pod wsią Lubiszewo i Rokitki. No i dostają takiego bata, że większość z nich nie wraca w całości z tej bitwy. Natomiast husaria jeszcze też przy pewnym składzie obcokrajowców, o których wspominaliśmy pierwotnie, dokonuje tam istotnego pogromu. Wszyscy wiedzą, że już coś się zmieniło w tej polskiej wojskowości po tym sukcesie. Natomiast przychodzi czas, kiedy pojawia się ogromne zagrożenie dla Rzeczypospolitej, wynikające z polityki króla Gustawa II Adolfa Wazy. Na czym polega kwestia? On był człowiekiem wyjątkowo sprawnym na umyśle, jednocześnie świetnym wojennikiem. Mówię to z poczuciem szacunku, dlatego że no, trzeba ten szacunek wrogowi ukazać. Tym bardziej pokazuje to też naszą moc i skuteczność w zwalczaniu takich wrogów. Jako bliski krewny króla Zygmunta III Wazy nie będziemy wchodzili głęboko w te koligacje, ale problem też zasadzał się na tym, że król Zygmunt III Waza cały czas twierdził, że on jest królem Szwecji. No tam oczywiście zawiłości polityczne nie pozwoliły mu na kontynuację tego władania. Natomiast Gustaw II Adolf był człowiekiem, który postanowił utworzyć imperium skandynawskie, tak żeby stworzyć z Morza Bałtyckiego wewnętrzne jezioro szwedzkie. I rozpoczął działania. Najpierw udał się w stronę Inflant. Inflanty były w ogóle takim zarzewiem konfliktu pomiędzy Polską a Szwecją, dlatego że już jego poprzednik Karol IX próbował. Zresztą dostał niezłego kopa w bitwie pod Kirchholmem, gdzie hetman Jan Karol Chodkiewicz wytępił prawie 9 tysięcy Szwedów, a straty nasze wyniosły zaledwie 100 żołnierzy. Także to pokazuje znowu kolejny statystyczny efekt działania husarii głównie. Natomiast problem roku pańskiego 1626 dla Rzeczypospolitej rzeczywiście był niebywale wielki i trudny. Kiedy Gustaw wylądował z wojskami szwedzkimi w Piławie, to jest dzisiejsza część obwodu kaliningradzkiego, szybkim marszem Szwedzi ku zaskoczeniu Polaków. Bo myśmy się tego trochę nie spodziewali do końca. Wiedzieliśmy pewnie przez załóżników, że taka akcja będzie robiona, bo przecież ruchy w portach i tak dalej. Ale bardzo szybkim marszem Szwedzi zajęli Braniewo, Frombork, Malbork. Głównym celem był Gdańsk. Dlaczego? Dlatego, że w ówczesnym czasie przez Gdańsk przechodziło 85% polskiego eksportu z całej Rzeczypospolitej, czyli i z Królestwa, i z Wielkiego Księstwa Litewskiego, mówiąc o tej części Królestwa, uwzględniając oczywiście Ukrainę też. zabranie, zamknięcie, zatkanie

portu gdańskiego, to byłaby klęska gospodarcza na skalę niewyobrażalną. W związku z tym gdańszczanie, jako obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wiedzieli, że to jest ich interes, żeby się nie poddać Szwedowi, ale wiedzieli, że broniąc Gdańska, bronią oczywiście całych Prus Królewskich i tak naprawdę istoty naszej niezależności gospodarczej. Szwedzi otoczyli Gdańsk, gdańszczanie bronili się bardzo dzielnie, mamy lipiec cały czas, natomiast król Zygmunt III Waza postanawia, uświadomiwszy sobie skalę zagrożenia, dokonać rzeczywiście powołania pospolitego ruszenia i wojsk królewskich w stronę Prus Królewskich. Pierwsze spotkanie odbywa się wszystkich jednostek w Grudziądzu. To jest już powiedzmy gdzieś około sierpnia, końca sierpnia 1626 roku. No i idą pod Gdańsk. No nie myślą o gniewie, o którym my myślimy dzisiaj bardzo serdecznie, ale z drugiej strony o tym gniewie myślą Szwedzi. I co oni czynią? Oni już w lipcu 1626 roku, czyli zaraz po dojściu pod Gdańsk, wysyłają niewielki, co prawda, oddział szwedzki pod dowództwem pułkownika Bannera w stronę gniewu. Gniewianie się poddają dosyć szybko. Niektórzy historycy mówią, że może to wynikało z tego, że jednak tam przeważali protestanci i może uznali, że jednak król Szwecji może być dobrym protektorem dla tych, że tak powiem, naszych współbraci. Natomiast świadomość jest jedna. Kto trzyma gniew, to trzyma wrota do Gdańska. W związku z tym Zygmunt III Waza powiedział, dobra, w takim razie ruszamy przede wszystkim pod gniew. Trwało to trochę czasu, bo ponad miesiąc. Gdzieś około 22 września wojska polskie w sile gdzieś około 11-12 tysięcy żołnierza, przy czym, co jest ważne dla nas, żołnierzy husarii, etat husarii wynosił tam ponad 4 tysiące. Ale można powiedzieć, że blisko 4 tysięcy husarii więcej tak naprawdę niż pod Wiedniem i prawie tyle, co pod Chocimiem. Także to pokazuje, jak wielką wagę przywiązywał Zygmunt III Waza do tej formacji. Rozpoczynają się drobne macania pod gniewem, ostrzeliwujemy się nawzajem. Szwedzi nie odpuszczają, ale król twierdzi, że nie będziemy się chwilowo zajmować gniewem, dlatego że Szwedzi, doświadczywszy tego przemarszu polskiego, postanawiają znacznej części oddziały swoje spod Gdańska skierować w stronę gniewu. To owocuje tym, że około 23 września, 4 września, we wsi Ciepłe, Gronowo, czyli na północ, 1,5 kilometra, tak naprawdę 2 kilometry od samego miasta i zamku w Gniewie, spotykają się dwie armie w sile ponad 20 kilku tysięcy żołnierzy. Przy czym jest trochę różnica topograficzna. Szwedzi siedzą w Dolinie Wiślanej, za zasłoną wałów wiślanych. Polacy siedzą na Skarpie Wiślanej, czyli na tej Wysoczyźnie. Czyli mają o wiele lepszą, że tak powiem, widoczność, budują tam szańce. Szwedzi się również też okopują we wsi Gronowo. No i następuje macanie znowu. No to macanie trwa 10 dni. Nie można powiedzieć, że to była bitwa, która przez te 10 dni niejako huczała w tej Dolinie Wisły. Nie, to były akcje, akcje próby. Takie macania, które polegały na tym, żeby zobaczyć, gdzie tego przeciwnika można uderzyć. Nie wchodząc w szczegóły, Szwedzi potrafili się tak zorganizować, że nawet w pewnym momencie takimi wąwozami w Skarpie Nadwiślańskiej wdarli się bliżej obozu polskiego, a myśmy ich poczęstowali później szarżą husarii z wysokości tego wzgórza. Niektórzy historycy, nie będę ich wymieniał z nazwiska, bo oni już nie żyją, a mogą się obrazić, twierdzili, że to była pierwsza klęska husarii w polu w ogóle, bitwa pod Gniewem. No, tak bym użył takiego słowa bardzo skutecznego, ale nie będę tego czynił. No, nie jest to prawda do końca. Wynika to przede wszystkim z tego, że po pierwsze, z tych 4000 etatów do tej szarży na Szwedów umiejscowionych zawałami wiślanymi, przy czym trzeba pamiętać, że teren był jeszcze, ten teren łąk, podzielony rowami melioracyjnymi, czyli tak naprawdę rozwinięcie tego istotnego elementu, czyli gwałtownego uderzenia w galupie czy w cwale, nie można było osiągnąć. Tam zaledwie, mówi się, gdzieś około 400 żołnierzy pod dowództwem pułkownika Tomasza Zamojskiego uderzyło na Szwedów. Rzeczywiście zepchnęli tych Szwedów z tych wałów wiślanych, ale stwierdzili, że nie ma sensu dalej się pchać, bo się nic nie zrobi tam. W związku z tym kolejny dzień starć, a to już jest 1 października, pokazuje, że nie da się tej bitwy rozstrzygnąć w tym miejscu. Czyli każda ze stron wykorzystała perfekcyjnie swoje atuty. I co się dzieje? Wojska się rozchodzą.
ale każdy

0: ogłasza zwycięstwo. Polacy i król Zygmunt III Waza ogłasza zwycięstwo, bowiem odciągnął Gustawa od Gdańska. Gdańszczanie mieli 2 tygodnie przerwy w nękaniu. Zwycięstwo Szwedów zasadza się na tym, że nie zostali pokonani w polu przez husarię. Także cieszyli się z tego powodu, bo stwierdzili, że zatrzymali gniew. O, to jest istotne. Gniew został w rękach szwedzkich do następnego roku. Tak naprawdę odbił go dopiero z rąk szwedzkich hetman Koniec Polski w lipcu 1627 roku. Także ten finał tej bitwy, tak naprawdę my go cały czas chcemy doprowadzić do tego szczęśliwego rozwiązania, czyli ostatecznego rozbicia Szwedów. Czynimy to już od 24 lat, no ale się jeszcze nie udało.
1: To jak to wygląda z tym doprowadzaniem Szwedów do końca bitwy, dowiecie się po przerwie.
2: Szumi historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Płyną wieki, lecz stal nie rdzewieje. Wiatr wciąż niesie piór husarskich los. Z prochów braci, gdzie krew wsiąkła w ziemię, wstaje armia, by znów chronić narodu głos.
1: Nad Rzeczpospolitą wstawał świt jak stal. Zbroja błyszczy w słońcu, skrzydła niosą wiatr. Na karku tygrysie skóry, w dłoniach kopi blask. Husaria rusza w

0: oddamy życie za ojczyznę.
1: Reklama.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Są takie miejsca,

0: których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Reklama. Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
4: No i wracamy po przerwie. Jest dzisiaj ze mną Jarosław Struczyński, kasztelan gniewski, porucznik chorągwi husarskiej, jego miłości jaśnie wielmożnego pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego i fundator Panteonu Husarii we wsi Opalenie. Poznaliśmy kontekst historyczny. Skąd się wzięła husaria? Co robiła na Pomorzu? No i dotarliśmy też do nierozstrzygniętej bitwy pod Gniewem. I drodzy słuchacze, to nie jest przypadek, że spotykamy się tutaj w czerwcu 2026 roku, czyli w 400-lecie po tej bitwie. To też jak pamięć po tej bitwie właśnie trwa do dzisiaj? Jak idzie Wam dokończenie tej bitwy?
5: Zaczęliśmy prawie 5 lat temu, kiedy uświadomiliśmy sobie, że za 25 lat będziemy mieli jubileusz. To było bardzo ważne poruszenie, dlatego że do tego momentu grupy rekonstrukcji historycznej gniewskie skupiały się bardziej na średniowieczu. Turnieje rycerskie, nasz udział jako współorganizatorów bitwy pod Grunwaldem, czyli cały czas byliśmy gdzieś tam za średniowieczem, przytłoczeni tym ciężkimi zbrojami. No ale świadomość tego, że zbliżamy się do tej daty, nas obligowała. W związku z tym rozpoczęliśmy w 2001 roku przygotowania do tej bitwy, które zasadzały się najpierw na czym? Na stworzeniu regimentu piechoty szwedzkiej, bo w Polsce nie było Szwedów. Skorzystaliśmy z pomocy naszych przyjaciół Czechów, którzy jako rekonstruktorzy bardzo mocno osadzeni w realiach wojny 30-letniej mają to wszystko perfekcyjnie opanowane. Z wielką życzliwością pomogli nam w szkoleniu żołnierzy, rozpoczęliśmy produkcję uzbrojenia. No i wystawiliśmy prawie 80-osobowy regiment zaopatrzony w 4 działa regimentowe, 36 muszkietów, wozy taborowe, pełna organizacja. Ja miałem przyjemność dowodzić tym pierwszym regimentem. On stanął na polu bitwy po raz pierwszy w 2002 roku. No, bitwa była, powiedzmy, zalążkiem tego, co się później działo, dlatego że tych rekonstruktorów w Polsce, 17-wieczników, nie było za bardzo wielu. Ale kiedy zwiedzieli się o tym, że bitwa pod Gniewem rozpoczęła się na nowo, ona wygenerowała rzeczywiście ogromny postęp też i jakościowy, i ilościowy w rekonstrukcji XVII-wiecznej. Już w drugim roku po tej pierwszej inscenizacji stwierdziliśmy, że nie mamy husarii.
4: No, dosyć kluczowy element. No,
5: tak, właśnie i to było bardzo ważne doświadczenie. Nie było tego inaczej można uczynić, jak udać się oczywiście do rotmistrza przyszłego w takim założeniu bardzo sprytnym i chytrym, bo muszę jeszcze dodać, o czym zapomniałem, że w pewnym części sponsorem regimentu szwedzkiego byli Szwedzi. W postaci jednej z szwedzkich firm, której właściciel, kiedy mu przedstawiłem projekt, powiedział: dobra, nie jestem w stanie, mówi, dać wam tak wielkiego deputatu, jaki byłby potrzebny do stworzenia regimentu. Może to być na poziomie kompanii, ale my Polacy jesteśmy szybcy i sprawni i z tej kompanii tak zrobiliśmy regiment. Czyli tu mieliśmy Szwedów ze Szwecji, ale naszych, lokalnych. Powiem tylko taka ciekawa i anegdotyczna sytuacja, bo ktoś by mógł pytać, jak zwerbować nagle w Gniewie, małym miasteczku, 80 Szwedów. A ja mówię, dobra, mówię, słuchajcie, robimy to wedle tradycji historycznej. Werbunek na werbel. Czyli brałem bębnistę, wchodziłem do knajp, karcz, stawiałem wszystkim, którzy tam siedzieli. Następnie po drugiej, trzeciej, czwartej kolejce podpisywali kontrakt na służbę.

I tak zwerbowałem właśnie tychże żołnierzy. A kiedy przychodzili na odprawy, kiedy żeśmy ich mundurowali, szkolili, też byli bardzo dobrze traktowani. Także, łącznie z tym, że czasami nawet mieliśmy takiego przyjaciela świętej pamięci, niestety już, który był

0: po okolicznej szlachcie naszej gniewskiej. Zaproponowałem zaciąg do chorągwi. Rzeczywiście pierwszym rotmistrzem był Jan Kozłowski, nasz marszałek. Bardzo wspaniały żołnierz, dowódca. Pomógł nam stosownym deputatem też. Także mogliśmy, wedle znowu wzorców oryginalnych, deputat polegał na tym, że były to środki nie na żołd, a na wyposażenie, przy czym to wyposażenie, które nie należało do obowiązków żołnierzy, tylko rotmistrza, czyli na przykład kopie, wyżywienie wojska i pobyt na polu bitwy. Natomiast zaciąg odbywał się na zasadzie staropolskiego zaciągu rycerskiego, czyli żołnierze stawali z własnym pocztem za własne środki, wyposażając go. Co nie jest do dzisiaj tanie. No i udało się stworzyć, ta chorągiew do dzisiaj funkcjonuje. Jest nas w rejestrze około 36 w tej chwili żołnierzy. Plus do tego, może mogę dodać ahistoryczny element, ale bardzo ważny z punktu widzenia życia codziennego, powołaliśmy również poczet dam chorągwi husarskiej, czyli nasze żony, córki, niewiasty piękne, które jeżdżą konno, które prezentują się wspaniale, nie biorą udziału w bitwie, no ale są naszą ostoją i pilnują również nas, kiedy jesteśmy w obozowisku, żebyśmy czasami nie stracili sprawności wojennej tuż przed bitwą, a ani po bitwie.
1: No i po tych 25 latach, czego możemy spodziewać się w tym roku? Chodziły takie słuchy, że być może będzie to jedna z największych rekonstrukcji w waszej historii, ale również to jest taka ilość husarii, która jest chyba dalej jedną z największych rekonstrukcji husarskich w Polsce, jak nie na świecie.
0: Tak, to nam się udało jednak zachować, mimo też okresów, kiedy musieliśmy zmniejszyć trochę potencję tej bitwy, ze względów na rzecz prozaiczną i tą, o której Napoleon już powiedział, ważną dla prowadzenia wojen, czyli tych trzech rzeczy, które są niezbędne. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. Także tu wojna kosztuje, też nawet w wymiarze rekonstruktorskim. W tym roku udało nam się trochę ten budżet wojenny poprawić. W związku z tym rzeczywiście oczekujemy, że będzie to jedno z największych wydarzeń rekonstruktorskich XVII-wiecznych w dziejach współczesnej Polski. Z udziałem setek żołnierzy, z udziałem być może ponad 50 wspaniałych husarzy. Do tego jeszcze oczywiście oczekujemy na szwedzkich dragonów i innych kawalerzystów. Mamy pewność, że przybędą żołnierze, można powiedzieć, z całej kuli ziemskiej, bo nawet zgłosili się Japończycy i Chińczycy. Nie mówiąc już o Amerykanach, o Francuzach, o Anglikach i Szwedach. Ale prawdziwych, już nie tych naszych Szwedów gniewskich, karczmianych, tylko rzeczywistych. Także to już niedługo, za 2 miesiące, 15 sierpnia, tu tak łatwo zapamiętać, 15 sierpnia o 15.15. I te 3 piętnastki są zakodowane jako moment rozpoczęcia inscenizacji. Ale oczywiście sam festiwal historyczny Wiwat Waza będzie trwał praktycznie przez cały tydzień. Weekend będzie, sobota będzie tym nagromadzeniem tych największych dzieł. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę piękne przeżycie dla wszystkich mieszkańców Prus Królewskich, do których się również zaliczają słuchacze Radia Nota.
1: Także zapraszamy serdecznie 15 sierpnia na Bitwę Główną i na wydarzenia towarzyszące. I mam nadzieję, że nie tylko husaria, która stawi się w słusznej sile na polu walki, ale również wszyscy słuchacze, wszyscy goście, którzy tu przyjadą, gdy zobaczą ogrom tego wydarzenia, staropolskim, husarskim pozdrowieniom będą mogli powiedzieć Matko Boska. Dziękuję bardzo serdecznie za wiele ciekawostek i podzielenie się tą historią, jak to było z odbudowaniem tej husarii, chorągwi i rekonstrukcji przez te ostatnie 24 lata. No i czekamy na finałowe jubileuszowe starcie w 2026 roku. A dzisiaj ze mną był Jarosław Struszyński, kasztelan gniewski, porucznik chorągwi husarskiej jego miłości jaśnie wielmożnego pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego i fundator Panteonu Husarii we wsi Opalenie. Dziękuję bardzo.
0: Bywajcie zdrowi.
1: A ja dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Szumi Historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
6: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera.

0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
1: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
0: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju, także na jutro. A to nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem, te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Ale znów będzie ciepło, miejscami upalnie, do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Kolejni ukraińscy politycy rezygnują z orderu Orła Białego. Jutro przywitamy lato, to astronomiczne nadejdzie przed południem. Alerty burzowe i przed upałami pozostaną z nami do końca weekendu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku polskiego orderu Orła Białego. Wcześniej polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy, jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce. To masowa odpowiedź na pozbawienie obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego, co było związane z nadaniem przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W polskiej pamięci historycznej UPA jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i masowe mordy na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Ofiarami były głównie kobiety i dzieci, a także osoby starsze. Według polskich historyków zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Zaporożska elektrownia atomowa znów straciła zasilanie zewnętrzne, donosi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Elektrownia znajduje się na południowym wschodzie Ukrainy, okupowanej

0: blokowana jest przez siły rosyjskie. Uruchomione rezerwowe generatory mają utrzymać system chłodzenia reaktorów i inne kluczowe funkcje elektrowni. To już 20 raz od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, kiedy elektrownia traci zasilanie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed burzami. W mocy pozostają też alerty przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Te alerty pozostaną z nami do końca weekendu. Już jutro rozpoczyna się astronomiczne lato, dokładnie o godzinie 10:25. To moment przesilenia letniego, co w astronomii jest momentem początku lata. Ta pora roku trwa do równonocy jesiennej. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jutro przelotne opady deszczu, burza, lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju i znów ciepło od 19 do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Kujawach, tam do 33 stopni.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama. Norda.